SK2. Stalowa wola. SK2. Stalowa wola.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

stai nel cuore, sforzo. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Jak wygląda codzienność dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny? Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? Porozmawiamy o tym z przedstawicielką Fundacji Iskierka. Będzie też o tym, jak ważne są chwile normalności, rozwijanie pasji, wspólne wyjazdy i integracja rodzin. Nie zabraknie również tematu wolontariatu. Kto może zostać wolontariuszem, jak pomóc fundacji i dlaczego czasami wystarczy po prostu obecność, uśmiech i dobra energia. O szczegółach już teraz w rozmowie naszej reporterki Julii Ranosz.
2: Nazywam się Joanna Maslej i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
2: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim, w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem, czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
3: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być.
2: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia. Cały czas jesteśmy dla nich.
3: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
2: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu, ze Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
3: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
2: powiedzieć.
3: Nie,
2: jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza, ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
3: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
2: My działamy już 20 lat.
3: Czyli to jest naprawdę dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
2: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
3: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
2: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania blincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu, nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczył baciatę dla dzieci. Także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
3: Czy coś jeszcze jest w planach?
2: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To też był taki fajny czas. Rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas, właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
3: To można tutaj powiedzieć, że wy nie tylko działacie jakby w szpitalu, w środku, bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
2: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz, mamy tak zwaną akcję lato, co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Tarłówek, Ustroń, także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
3: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
2: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
3: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem.
2: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
3: Okej, tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
2: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo, całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
3: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
2: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
3: Okej. Jeśli chodzi o fundację, to jak można wam pomóc? Bo wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też wam.
2: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby, też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół i zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawie czas.
3: Okej, czyli tutaj na przykład nie tylko takie jakieś warsztaty plastyczne, ale też pszczelarskie.
2: Tak.
3: Wchodzą w grę. Okej, dobra, super. Ale czy wy też jako organizacja prowadzicie wolontariat? Bo wiele jest takich właśnie organizacji, które na wolontariuszach po prostu mają swój fundament.
2: Tak, mamy wolontariuszy. Wolontariuszki właśnie odwiedzają nas na oddziale, żeby spędzić czas z dziećmi. Także też w formie warsztatów kreatywnych. Jeżeli chodzi o eventy, to też pomoc wolontariuszy jest nieoceniona, bo to na nich się głównie opieramy. Także też wówczas taka pomoc jest bardzo potrzebna. Odwiedzają nas też wolontariusze, często w biurze fundacji pytają się, jak mogą pomóc. Także jak najbardziej współpracujemy z wieloma osobami z zewnątrz.
3: A kto może zostać wolontariuszem?
2: Tak naprawdę każdy. Mamy też dziewczyny, które chodzą do szkoły, więc to nie jest powiedziane, że musi to być osoba dorosła, pracująca. Może to być tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu wolnego, ma chęci, ma dużo zapału i nie przeraża go to, że jest to oddział onkologiczny, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to ciężki widok, więc to też trzeba mieć odporność na to, że jest to praca z dziećmi bardzo chorymi.
3: A jakie cechy powinien mieć wolontariusz, który właśnie pracuje z dziećmi chorymi?
2: Myślę, że dobra energia i dużo uśmiechu, żeby zarazić dzieci takim pozytywnym nastawieniem do życia i po prostu troszeczkę je rozkręcić, bo są to dzieci, które leczą się nieraz miesiącami, które są nieraz bardzo przybite i źle się czują, więc my się staramy ich tak troszeczkę rozweselić, zająć myśli czymś innym, więc takiej osoby bardzo energicznej byśmy potrzebowali.
3: Czyli jeśli słuchają nas bardzo energiczne osoby, które mają na co dzień bardzo dużo uśmiechu, to możecie tym uśmiechem zrobić jeszcze coś bardzo dobrego. A gdzie można się zgłosić i powiedzieć, ja chcę zostać wolontariuszem i ja chcę spróbować?
2: Nasze biuro mieści się w Rzeszowie na Krakowskiej 167, ale tak naprawdę można napisać zawsze maila czy zadzwonić. Dane do mnie jako koordynatorki Rzeszowa są na stronie Iskierki www.fundacjaiskierka.pl, także serdecznie zapraszam do kontaktu.
3: Czy jest czego się bać jako wolontariusz?
2: Absolutnie nie. To w ogóle do niczego nie zobowiązuje. To jest po prostu poświęcenie dzieciom swojego czasu, dobrej energii. Także myślę, że nie ma się czego bać.
3: A jeśli jesteśmy na przykład rodzicem, który właśnie usłyszał taką diagnozę swojego dziecka, gdzie ma się zgłosić? Czego powinien szukać tak na pierwszy strzał?
2: Jeżeli chodzi o rodzica, to też zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Też pokieruję krok po kroku, co robić. Mamy też swojego psychologa, który też jak najbardziej jest otwarty tutaj na rozmowę i jesteśmy w stanie pomóc przebrnąć przez te początki choroby, jak i przez proces całego leczenia.
3: Jeśli mamy na przykład rodzica, który już jest w trakcie tej choroby swojego dziecka, to też przyjmiecie go z otwartymi rękami?
2: Oczywiście, jak najbardziej. My wspieramy wszystkich rodziców chorych dzieci, więc jak najbardziej można się w każdym momencie leczenia do nas zwrócić.
3: Okej, okay, i tutaj też pewnie na waszą stronę odsyłacie.
2: Oczywiście, zapraszam.
3: Dobrze, to wstępnie mamy już powiedziane chyba pokrótce o wszystkim, jeśli chodzi o Fundację Iskierka, czym się zajmuje, gdzie działa i kogo do siebie zaprasza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i jeśli ktoś potrzebuje, to wiecie, do kogo się kierować.
0: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: Z niewielkiej, wędrującej instytucji bez stałej siedziby stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dziś to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych. Od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
4: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
5: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU. Najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5 na ulicy Tysiąclecia w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
3: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca.
4: Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
5: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części: oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich w Nisku, taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
4: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki, uprawiając sport.
5: Oczywiście można, mamy rowerki stacjonarne, przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
4: Można krzyczeć?
5: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz, nikomu się nie przeszkadza.
4: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
5: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy: w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
4: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
5: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
4: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
5: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
4: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
5: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
4: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii miejskiej biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
5: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają dwa kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
4: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
5: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny, można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych, tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
4: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
5: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
4: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
5: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska, mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
4: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
5: W sali edukacyjnej dla młodzieży, to jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
4: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
5: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy. Natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię, ewentualnie historię. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
4: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
5: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
4: Jest też miejsce z tego, co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
5: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego pod

0: Ciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
1: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
0: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast ze zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9 tysięcy pozycji.
1: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
0: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
1: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
0: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
1: I to są takie ramy nieprzekraczalne.
0: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
1: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
0: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
1: Miseczki z wodą czekają.
0: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
1: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłaby jeszcze pani do tej listy dodać?
0: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba Niżeńskie Dyktando.
1: Wspominała pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem, czy ten format jakby się powtarza?
0: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
0: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. Co powiedziałaby pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
0: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
0: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.

0: W soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
1: Rzeszów to dzisiaj jedno z najszybciej rozwijających się miast w regionie, przyciągające młodych ludzi z całego Podkarpacia. Wraz z rozwojem pojawiają się jednak nowe wyzwania. Migracja, potrzeby młodzieży, budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie jest Fundacja Instytut Rzeszowski. Inicjatywa łącząca ekspertów i młodych liderów z całego województwa wokół projektowania przyszłości naszego regionu. O misji i planach fundacji rozmawiam z jej prezesem Adamem Porębą.
2: To może na początek, co zainspirowało Pana do założenia fundacji i jak wyglądały pierwsze miesiące jej działalności?
3: Fundacja Instytutu Rzeszowskiego jest pewnym dopełnieniem już naszej dotychczasowej działalności, którą wspólnie z moim serdecznym przyjacielem, panem Oskarem Jurkiem, prowadzimy od wielu lat, działając na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Fundacja Misji Obywatelskiej to jest takie nasze pierwsze, większe dziecko, no to ono tak naprawdę było takim zaczątkiem do budowy regionalnego think tanku. Instytut Rzeszowski jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tych działań, bowiem w ramach Instytutu Rzeszowskiego skupiamy się przede wszystkim na potrzebach, wyzwaniach związanych z miastem Rzeszowem, z powiatem rzeszowskim, z aglomeracją rzeszowską.
2: A skąd w ogóle taka nazwa Instytut Rzeszowski? Kojarzy się trochę z uniwersytetem.
3: Tak, Instytut Rzeszowski dlatego, że przede wszystkim ma być to taki ośrodek do wykuwania idei, pomysłów dla mieszkańców Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej. Jest to temat szczególnie istotny ze względu na to, że Rzeszów jest miastem o strategicznym dzisiaj położeniu, ze względu raz, że na wojnę na Ukrainie, dwa, ze względu na to, że jest to stolica województwa podkarpackiego. Jest to miasto, które przyciąga do siebie zwłaszcza młodych mieszkańców i pozostałej części województwa. Do Rzeszowa na studia wybierają się mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, tarnobrzyskiego, lubaczowskiego czy jasielskiego, ale także mieszkańcy województw sąsiadujących, chociażby Małopolski, z której sam osobiście pochodzę, jak również Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. I Rzeszów jest miastem, które ma właśnie bardzo rozwiniętą infrastrukturę pod kątem przede wszystkim właśnie uczelni wyższych i jest to takie świetne miejsce do życia dla młodych ludzi. Też patrząc nawet na badania statystyczne z poprzednich lat widać, że w Rzeszowie mieszka bardzo wielu studentów. No i też ci studenci bardzo często zostają w Rzeszowie, wiążą tutaj swoją przyszłość właśnie z tym miastem i też ja wspólnie właśnie z moim serdecznym przyjacielem uznaliśmy, że warto skupić się właśnie na projektowaniu pewnych rozwiązań właśnie dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej, także w kontekście całego województwa, bo właśnie do Rzeszowa przyjeżdżają właśnie mieszkańcy, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim tych pozostałych powiatów. Te pozostałe powiaty się bardzo mocno wyludniają, też no widać też ten współczynnik urodzin jest taki, a nie inny, jak również właśnie ten współczynnik migracji. Właśnie Rzeszów jest jedynym chyba miastem na Podkarpaciu, którym ten współczynnik migracji jest dodatni i to też właśnie naszym celem było to, żeby też niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija, w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, no, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
2: Czyli w teorii Instytut Rzeszowski, a w praktyce jakby obejmujecie swoją pomocą też studentów, uczniów przybywających tutaj z różnych regionów naszego całego Podkarpacia.
3: Tak. Nasza oś działania skupia się właśnie na takich rozwiązaniach bardziej eksperckich, bo też staramy się właśnie tutaj zrzeszać ekspertów z różnych dziedzin, którzy mają te rozwiązania dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego programować, projektować, jak również staramy się przede wszystkim ściągać młodych ludzi, którzy angażują się w nasze działania, w nasze projekty i też staramy się właśnie te rozwiązania wspólnie wypracowywać, żeby to była taka przestrzeń do dyskusji, debaty na temat właśnie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, ale także w ujęciu przede wszystkim całego naszego regionu, czyli całego województwa podkarpackiego.
2: Na profilu fundacji widać taki nacisk na pracę z młodzieżą. Skąd właśnie wzięło się to ukierunkowanie?
3: Praca z młodzieżą dlatego, że no sami jesteśmy młodymi ludźmi jako osoby, które tworzą jakby zarząd tej fundacji, osoby, które są zaangażowane również w misję, działalność Fundacji Instytut Rzeszowski, to przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i to oni są takim głównym motorem napędowym do naszych działań i też aktywnymi uczestnikami i współtwórcami projektów, które realizuje Fundacja.
2: Jakie właśnie potrzeby młodzieży w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu dostrzegacie i właśnie w jaki sposób współpracujecie z nimi w praktyce? Czy jakie właśnie może warsztaty, konsultacje, czy może mentoring oferujecie?
3: W ramach działań Fundacji Instytut Rzeszowski chociażby opracowaliśmy raport dotyczący właśnie wyzwań, potrzeb młodzieży właśnie z terenu aglomeracji rzeszowskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na mieszkańcach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przebadaliśmy ich potrzeby, oczekiwania w bardzo różnych sferach życia, od kwestii związanych z edukacją, po kwestie związane z bezpieczeństwem, z czasem wolnym i też niejako widzimy, że te potrzeby i oczekiwania także w kontekście bardzo bliźniaczego raportu, który opracowaliśmy jako Fundacja Misji Obywatelskiej, gdzie przebadaliśmy młodzież całego województwa podkarpackiego, widzimy, że każdy powiat na terenie naszego regionu ma swoją własną specyfikę, ma trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania i troszeczkę inaczej żyje się na przykład w Lubaczowie, trochę inaczej w Ustrzykach Dolnych, trochę inaczej w Tarnobrzegu, trochę inaczej w Mielcu, a trochę inaczej w Rzeszowie. Inaczej mieszka się w tak zwanej Polsce powiatowej, inaczej właśnie w dużym mieście jak Rzeszów. I też na przykładzie nawet tego raportu widać, że z trochę innymi wyzwaniami i problemami mierzą się mieszkańcy Rzeszowa, a trochę innymi powiatu rzeszowskiego. No takim najbardziej kluczowym chyba aspektem, który przewija się podczas tych konsultacji, jest temat wykluczenia komunikacyjnego i zdrowia psychicznego. To są chyba takie dwa kluczowe obszary działalności, które na tej właśnie przewijają się, jeżeli chodzi o potrzeby. Wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim w kontekście mieszkańców powiatu rzeszowskiego i w ogóle tych pozostałych części naszego regionu, bo no, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowości często jest problem z tym, że młodzież ma ograniczone możliwości, zwłaszcza ta młodzież, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie posiada prawa jazdy i nie jest w stanie dojeżdżać na przykład na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś działania związane tutaj z taką rekreacją. W Rzeszowie tematem, który gdzieś tam mocniej przewijał się także podczas naszego podsumowania projektu, gdzie prezentowaliśmy ten raport właśnie w Grand Hotel w Rzeszowie i też był panel dyskusyjny z decydentami, też z udziałem pani profesor Krystyny Leśniak-Moczu, która była recenzentką tego raportu. No to na przykład w Rzeszowie takim tematem, który też mocniej przewija się w kontekście młodych ludzi, jest to, że też trochę to życie towarzyskie pod kątem organizacji jakichś imprez masowych, to też tutaj można by było pewne rzeczy gdzieś tam poprawić i też te działania tutaj mocniej rozbudować właśnie w tym obszarze. Więc
2: odnosząc się właśnie jeszcze do tego raportu, o którym pan wspomniał, czy mógłby pan właśnie określić, jakie właśnie potrzeby mają na przykład młodzi ludzie z tych północnych terenów naszego województwa, na przykład ze wspomnianego wcześniej powiatu tarnobrzeskiego czy stalowowolskiego, jak to ma się w kontekście do tych powiatów, które znajdują się na południu naszego regionu? Czy one są różne, czy zbieżne?
3: Częściowo są zbieżne, częściowo są różne. To, co też podczas bezpośrednich spotkań, konsultacji, które realizowaliśmy praktycznie we wszystkich powiatach naszego regionu, też prowadząc inne projekty, chociażby będąc jako Fundacja Misji Obywatelskiej właśnie operatorem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, jest to, że też młodzież chce się angażować w różne działania społeczne. To, że też jest potrzeba, aby też wspierać i organizacyjnie, i merytorycznie, i przede wszystkim finansowo działania podejmowane właśnie przez różne takie ciała doradcze, jak rady młodzieżowe, czy samorządy uczniowskie, szkół ponadpodstawowych. To, co jest takim punktem wspólnym, w zasadzie poza samym Rzeszowem i de facto wszystkich powiatów, jest to, że to, co ja obserwuję już jako prawie 30-letni mężczyzna, na przykładzie młodzieży, która jest z wieku około 19, 18, 17, 16 lat, jest to, że ci ludzie, którzy chodzą jeszcze do szkół ponadpodstawowych, zdecydowanej większości nie wiążą swojej przyszłości ze swoimi powiatami, w których obecnie mieszkają. To dotyczy zarówno właśnie mieszkańców Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak również południa województwa podkarpackiego. Nie wiążą ze swojej przyszłości przede wszystkim dlatego, że nie widzą tutaj swojej
2: perspektywy.
3: Tak w największym skrócie właśnie to, czego brakuje, to jest perspektywa. To nawet w Przemyślu, nawet w takich większych miastach jak Przemyśl, bardzo mocno się ten temat przewijał. I to dotyczy zarówno miejsc pracy, możliwości rozwoju zawodowego, jak również po prostu nawet możliwości spędzania swojego wolnego czasu. Tutaj też nawet się przewija ten temat tego wykluczenia komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście mieszkańców tych takich już mniejszych powiatów, jak na przykład Bieszczadzkiego czy Leskiego, gdzie tak naprawdę kursuje kilka autobusów i jakby młodzież jest dopasowana, musi się dostosować jakby tutaj też do tego grafiku, aby nawet gdzieś wspólnie ze znajomymi wyjść. Już wspominając jakby ten fakt, że po prostu też często no po prostu nie mają młodzież, na przykład nie ma miejsc do rekreacji, do tego, żeby się wspólnie spotkać gdzieś. No bardzo często na przykład w Tarnobrzegu takim głównym punktem podczas debat, które gdzieś tam organizowaliśmy, które się przewijało, było to, że jedynym miejscem, które jest miejscem rekreacji młodzieży, jest McDonald's.
2: Czy jakaś galeria handlowa.
3: Albo galeria handlowa, tak. I to jest jakby taki główny powód, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj chcą wyjeżdżać. Zdecydowanym większym kierunkiem to, co zmieniło się w kontekście jakby też mojego pokolenia, czy pokolenia naszych rodziców, że bardzo dość dużo osób chciało wyjeżdżać na zachód, do innych krajów. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, że chcą duże miasta. Warszawa, Kraków, Lublin,
2: Wrocław. A gdzie w tym wszystkim Rzeszów na przykład?
3: No Rzeszów właśnie też jest. To jest jedyne miasto właśnie w województwie podkarpackim, do którego młodzi ludzie lgną. Chociaż też zauważyłam, że jednak jest też taka tendencja, że sami mieszkańcy Rzeszowa bardzo często jednak myślą o tym, żeby właśnie zmienić to swoje środowisko na jeszcze większe miasto. Nie zawsze tak jest, ale dość często. Więc to jest też trochę zagwozdka i to jest rzecz, na którą będziemy intensywnie jeszcze mocniej rozwijać i badać w kolejnych raportach. Właśnie jak przygotować tak ofertę rozwoju naszego województwa, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodzinę, chcieli tutaj pracować, mieszkać, rozwijać się. I tutaj właśnie no Rzeszów jest pewnym trochę elementem właśnie na tej całej mapie województwa i także w pewnym sensie już może trochę, bo to też wszystko jest tak naprawdę uzależnione też od tego przekroju tej grupy wiekowej. Trochę inaczej patrzą na świat ludzie, którzy są jeszcze w szkole ponadpodstawowej, trochę inaczej patrzą studenci, czy osoby, które gdzieś tam wkraczają właśnie po szkole branżowej na rynek pracy, a trochę inaczej już osoby, które też są jeszcze młodymi osobami, ale już jakby skończyły studia i zaczynają swoją przygodę zawodową. Też zauważyłem, że też taką tendencję, że bardzo wiele osób też właśnie nie do Rzeszowa, ale na przykład nie mieszka w samym Rzeszowie, a osiedla się gdzieś w tych miejscowościach wokół Rzeszowa, właśnie na terenie aglomeracji. Też widać też taki trend, że dużo osób gdzieś tam kupuje mieszkania, czy buduje swoje domy na przykład w Łańcucie, w Głogowie Małopolskim, czy w Sędziszowie Małopolskim, czy w ogóle
2: jakby
3: w tych
2: zapleczach Rzeszowa,
3: Tak. Rzeszów jest jakby takim głównym miejscem pracy, miejscem rekreacji, miejscem rozrywki, ale też dość dużo często też patrząc na przykład na ceny mieszkań, jakie są w Rzeszowie, ale też na korki, no to bardzo dużo osób gdzieś tam też wybiera też te rozwiązania związane właśnie z miejscowościami okolicznymi. To, co jest też taką dużą, moim zdaniem, też nawet patrząc z własnej perspektywy, świetną sprawą, jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która się bardzo mocno rozwija i która umożliwia de facto bardzo szybki dojazd, zwłaszcza do tych takich dużych firm, jak na przykład Asseco i tak dalej, dla ludzi, którzy mieszkają właśnie poza samym Rzeszowa, gdzieś właśnie na obrzeżach Rzeszowa, ale mogą się w bardzo szybki sposób dostać do swojego miejsca pracy, omijając chociażby to, co też często jest dużym problemem w samym Rzeszowie, czyli kwestie korków.
2: A już tak wracając do działalności Fundacji Instytut Rzeszowski, to jakie właśnie działania kierujecie w kierunku właśnie młodzieży i młodych dorosłych, którzy zdecydowali się właśnie osiedlić tutaj w Rzeszowie?
3: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą działać aktywnie w ramach naszej organizacji, czy też w ramach właśnie Fundacji Misji Obywatelskiej. My chcemy się skupiać na projektowaniu pewnych potrzeb, rozwiązań dla młodych ludzi właśnie związanych z naszym regionem. Teraz też jesteśmy na etapie projektowania kolejnych projektów. Przede wszystkim będziemy chcieli organizować też wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Też takie działania tutaj w tym obszarze już podjęliśmy. Ale także też takim kluczowym aspektem, na którym chcemy skupić się jako Fundacja Instytut Rzeszowski, są tematy związane z bezpieczeństwem, też z zagrożeniami, też przede wszystkim też ze względu właśnie na to strategiczne położenie samego Rzeszowa, Jasionki, tego, że tutaj znajdują się bazy wojskowe. To też jest taki bardzo newralgiczny punkt na mapie Europy, a nawet świata de facto. Na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego też było widać, ile takiego ciężkiej broni, amunicji tutaj właśnie na Jasionce się znajdowało, ale to także przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa w obszarze zagrożeń, z którymi mierzy się dzisiaj nasze społeczeństwo, społeczeństwo. Też swego czasu została wydana przez ministerstwo broszura, jak zachować się w różnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożenia, ale też to, co widzimy i to, co też jakby wypływa z moich bezpośrednich spotkań, obserwacji, ale także właśnie z raportów, które opracowaliśmy, to jest potrzeba większej edukacji młodych ludzi, jak zachować się na przykład na wypadek zagrożenia. Już nie mówię tylko samego na przykład konfliktu zbrojnego, ale nawet na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, powodzi, pożaru czy innych tego typu zachowań, więc też my takie działania będziemy mieć we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przede wszystkim z młodymi ludźmi podjąć tak, żeby też właśnie przygotować to społeczeństwo na właśnie też takie sytuacje.
2: Czyli w takim razie w najbliższej przyszłości planujecie odwiedzać różne miasta województwa podkarpackiego?
3: Tak, przede wszystkim właśnie też zaprojektowaliśmy kilka nowych programów, przede wszystkim właśnie w tym związanych z obszarem bezpieczeństwa, ale nie tylko. Takich jak na przykład powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat krośnieński i wiele jeszcze, powiat łańcuski i wiele jeszcze innych powiatów, które z którymi też bardzo dobrze mi jako mojej osobie skromnej się współpracuje, bo jest wiele samorządów w naszym regionie, które są otwarte na potrzeby młodych ludzi, chcą współpracować z nami i też tworzą właśnie chociażby też takie organy, z którymi też jest fajnie się współpracuje, czyli na przykład młodzieżowe rady, też takie rady powstają na terenie naszego województwa, jest ich coraz więcej, taka rada jest chociażby właśnie w Łańcucie, w Leżajsku, są młodzieżowe rady, tutaj mówię o tych młodzieżowych radach powiatowych, ale są też młodzieżowe rady gmin czy miast, no i my też właśnie też takich młodzieżowych liderów też chcemy szkolić, to też jest jakby nasz jeden z głównych celów i założeń.
2: Jak właśnie mierzycie efekt właśnie swojej pracy z młodzieżą?
3: Przede wszystkim za pośrednictwem grupy zaangażowanych młodych ludzi, którzy również potem angażują się w działania innych podmiotów, czy sami też takie podmioty tworzą. Bardzo cieszę się, że bardzo wielu uczestników naszych projektów potem angażuje się w działania chociażby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To akurat mówię też o tych projektach, które gdzieś tam współtworzyłem. Też jedna z naszych uczestniczek została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta właśnie w Stalowej Woli. Pani Maja Pogorzelec, pan Jakub Bednarz też jest zaangażowany w tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Bojanowie. I to jest jakby chyba takim kluczowym chyba aspektem jest to, że ci młodzi ludzie często gdzieś tam pokonują swoje własne bariery i często to są osoby, które gdzieś tam nie miały nawet takiego poczucia sprawczości, wpływu bycia wysłuchanym przez władzę, a dzisiaj same działają w różnych organach, tworzą też własne organizacje młodzieżowe, działają właśnie w samorządach uczniowskich i też no, chyba to nas najbardziej cieszy, że kiedy widzimy, że kiedy podczas tych spotkań, tych debat, tych dyskusji czy tych raportów projektujemy pewne rozwiązania, przekazujemy je decydentom i to, że te rozwiązania mają potem szansę być wcielane w życie i też bardzo często ci decydenci biorą udział w tych naszych działaniach, chociażby realizując projekt Podkarpackie Rozmowy Czas na Głos Młodego Pokolenia. Zorganizowaliśmy serię debat na różne tematy, od zdrowia psychicznego przez tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, właśnie z tematy związane z wykluczeniem komunikacyjnym. Te staramy się właśnie tak, żeby przede wszystkim oddać głos młodym ludziom, tak żeby ci młodzi ludzie mogli powiedzieć o tym, co ich interesuje, co chcą poprawić, co chcą zmienić i też to, co było takim naszym chyba największym atutem tych naszych projektów jest przede wszystkim to, że chociażby w ramach tych projektów ci liderzy byli wcześniej przygotowywani do tego, żeby brać udział w takich panelach dyskusyjnych, żeby nie bali się zadawać trudnych pytań, ale do tych paneli też zapraszaliśmy właśnie decydentów, zapraszaliśmy właśnie przedstawicieli władz, parlamentarzystów, samorządowców, tak żeby mogli oni bezpośrednio skonfrontować z młodymi ludźmi, no i też przede wszystkim to jest to, że ci młodzi ludzie właśnie potem też mają okazję tworzyć takie organy, tak żeby być po prostu na co dzień też wysłuchiwani i to też jest jakby naszym celem, żeby tych rad młodzieżowych było jak najwięcej i też żeby też rady młodzieżowe nie miały takiego charakteru fasadowego, że one sobie tam są, spotykają się raz do roku, jest jedno pamiątkowe zdjęcie i tyle, tylko żeby realnie faktycznie prowadziły swoje działania na terenie gminy, czy powiatu, czy konkretnej szkoły, w której gdzieś ci młodzi ludzie działają i wysłuchiwali właśnie potrzeb i też właśnie tworzyli się właśnie tacy liderzy, którzy też myślę, że przyszłościowo będą też zabierać głos w już tym dorosłym życiu. To, co jest naszym takim problemem, który też jakby dostrzegam jako młody człowiek, jest to, że nawet patrząc dzisiaj na wiek radnych, czy już nie mówię tutaj o parlamentarzystach, no to jednak brakuje reprezentantów młodych ludzi.
2: Głosu młodego pokolenia.
3: Tak, brakuje właśnie głosu młodego pokolenia, no ale też jakby chcemy też, żeby też to zrównoważyć, żeby te wszystkie głosy były słyszane, czyli ludzi młodych, ludzi w wieku średnim, jak również seniorów, bo to są takie kluczowe grupy, no ale no staramy się przede wszystkim, skupiamy swoje działania właśnie na młodych ludziach, tak żeby ich kształcić, tak żeby też w przyszłości byli przygotowani do pełnienia różnych ról i funkcji społecznych.
2: Czy Fundacja Instytut Rzeszowski angażuje może wolontariuszy w swojej działalności?
3: Tak, no ci wolontariusze byli przede wszystkim widoczni przy tworzeniu raportu, bo oni bardzo aktywnie właśnie też brali udział w procesie zbierania ankiet, czy w samym procesie potem tworzenia tego raportu, jak również też byli zaangażowani w inne działania, chociażby też pomagali przy organizacji wyjazdu studyjnego, który odbył się w ramach projektu właśnie Rzeszowską Młodzieżą za Pan Brat, ale też takiej codziennej, bieżącej działalności Fundacji Instytut Rzeszowski. Będziemy chcieli, aby robić też więcej spotkań też dla mieszkańców i też angażować właśnie przedstawicieli różnych środowisk. Bardzo cieszę się, że chociażby ten raport, który właśnie powstał w ramach tego projektu, on będzie przekazywany przedstawicielom różnych instytucji publicznych. Przekażemy go m.in. prezydentowi miasta Rzeszowa, staroście rzeszowskiemu, samorządowcom z terenu właśnie całej aglomeracji rzeszowskiej, jak również będziemy dążyć do tego, żeby te rozwiązania, te pomysły, które wybrzmiały właśnie podczas tego procesu, chociażby zbierania ankiet, to co młodzi ludzie, właśnie wolontariusze te ankiety zbierali, tak żeby po prostu to, co wypracowaliśmy, aby miało realny wpływ, żeby to nie był tylko prosty, zwykły dokument, który będzie schowany do szuflady, a był to dokument, który będzie miał realną moc oddziaływania.
2: Przechodząc już tak w sumie do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać pana, jakie było takie największe wyzwanie fundacji od momentu jej powstania i może z czego jesteście najbardziej dumni?
3: Chyba najbardziej dumni wydaje mi się, że jesteśmy na ten moment z tego raportu, który opracowałem wspólnie z panem doktorem Karolem Leszczyńskim. Bardzo cieszę się, że właśnie w ten proces tworzenia tego raportu zaangażowało się bardzo wiele wolontariuszy, studentów, chociażby Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego. To mi się wydaje, że to jest taki na ten moment nasz największy sukces i taki znak rozpoznawalny. Największe wyzwania wydaje mi się, że myślę, że jeszcze dopiero przed nami. Na ten moment wydaje mi się, że działamy aktywnie, prężnie i docieramy właśnie tutaj do różnych grup społecznych, aby ich angażować w takie codzienne aktywności. To na czym nam najbardziej zależy, to na tym, żeby to był podmiot, który będzie faktycznie projektował rozwiązania, które będą zrzeszać specjalistów, też ekspertów z różnych dziedzin. Bardzo cieszę się, że ten raport też recenzowała pani profesor Krystyna Leśniak-Moczu, która jest uznanym naukowcem, socjologiem tutaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego i też było nam bardzo miło, kiedy no też ta recenzja miała tutaj taki bardzo pozytywny charakter i też na pewno zależy na tym, żeby takich debat, dyskusji, jak chociażby podczas podsumowania projektu, aby było ich więcej, żeby ta dyskusja, debata na temat tego raportu coraz mocniej się rozwijała. No i tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby właśnie też te grupy angażować.
2: Z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
3: Zachęcam do tego, żeby przede wszystkim brać aktywny udział w życiu publicznym, w życiu społecznym, aby angażować się w różne formy działalności społecznej. Naprawdę jest to świetne narzędzie, miejsce do tego, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnych przekonaniach, aby też być aktywnym, też spotykać się z ludźmi, którzy mają podobny punkt widzenia na wiele różnych spraw, ale także czasem też z jednej strony podobne, a z drugiej strony czasem na niektóre sprawy niektórzy ludzie patrzą też inaczej, więc to też sprzeczne właśnie do dyskusji, do debaty, aby się nie zamykać w sobie, tylko faktycznie konfrontować swoje poglądy, przekonania wśród szerszego grona osób i przede wszystkim zależy mi też na tym i też Państwa do tego zachęcam, żeby angażować się właśnie w różne organizacje, żeby być aktywnym społecznie, żeby brać udział w wyborach, bo jeżeli Państwo nie będą się angażować, nie będziemy tworzyć innego społeczeństwa obywatelskiego, to tak naprawdę nie będziemy mieć wpływu na to, jak żyje się w naszych miejscowościach, jak żyje się na naszych osiedlach. I to jest, wydaje mi się, że to jest taki może też trochę apel do mieszkańców naszego regionu, aby po prostu nie bać się zabierać głosu, a do młodych ludzi przede wszystkim to, aby właśnie angażowali się, bo to jest dość istotny element ich przyszłości, bo to od młodych ludzi też zależy, jak to nasze województwo będzie wyglądać. Jeżeli młodzi ludzie tego głosu zabierać nie będą, to będą decydować starsi, a starsi często mają trochę inne doświadczenie, inne spojrzenie niż młodzi ludzie na wiele różnych spraw.
1: Regaty to nie tylko żagle na wodzie, ale przede wszystkim emocjonująca rywalizacja, strategia i walka z wiatrem. Chociaż z brzegu wszystko może wyglądać spokojnie, na wodzie liczy się refleks, dobre ustawienie na starcie i umiejętność wykorzystania warunków pogodowych. O tym, jak wygląda taki wyścig od startu aż po metę, na przykładzie regat niżańskich, a także o sezonie żeglarskim i tym, co robią żeglarze, gdy jeziora skute są lodem, opowiedział mi pan Robert Sołtys, wicekomandor jachtklubu Nisko.
2: Na czym polegają takie regaty? Tak właśnie dla osób, na przykład tak jak ja, które no może nie mają zbyt wiele wspólnego z żeglarstwem i chciałyby się dowiedzieć, na czym one polegają.
4: To znaczy, od 2 lat praktykujemy taki fajny sposób, że mamy tam nagłośnienie i ja staram się, albo ktoś stara się jakby komentować to, co dzieje się na wodzie. Osoby, które obserwują, to są w stanie zlokalizować odpowiednich żeglarzy i zrozumieć, co się tam dzieje. Generalnie jest między bojami, czy między właściwie boją, a statkiem komisji jest linia startu. Linia, której oczywiście nie widać, jest to wyobrażona linia między tymi 2 punktami, której żeglarze muszą się trzymać i ich nie przekraczać. Po odpowiednich sygnałach dźwiękowych i flagowych w procedurze 5 minut jest start wspólny. I oczywiście nie wolno tej linii przekroczyć wcześniej, przed sygnałem startu. To, jak ustawią się żeglarze, jak wystartują, jest jakby bardzo kluczowe w tym wyścigu. I później po starcie wspólnym płyną do boi, która jest postawiona pod wiatr, czyli nie mogą płynąć tam prosto do tej boi, tylko muszą halsować, czyli płynąć w lewo, w prawo, w lewo, aż do niej dopłyną. Mijają ją odpowiednią burtą i płyną do kolejnej, najczęściej ustawionej gdzieś tam półwiatrowo, czyli już jest dużo łatwiej do niej dopłynąć. I kolejna boja jest ustawiona albo może to być linia mety już, albo jeszcze poniżej zjeżdżają żeglarze na pełnym wietrze, czyli mają wiatr z tyłu i później znowu halsują się, czyli idą pod wiatr na linię już właśnie mety. Też może być to ta sama linia, tylko wjeżdżają na nią no, po minięciu dolnej boi, tej, na którą wchodzili pełnowiatrowo. I kto pierwszy przekroczy tą linię, no to wygrywa wyścig. No tych wyścigów najczęściej odbywa się kilka. No jak są dobre warunki wiatrowe, no to wtedy wiadomo też i szanse są bardziej wyrównane i jeśli ktoś wygrywa 5 biegów, 6 biegów, no to jakby potwierdza swoją dominację w tym wyścigu. Więc tych biegów organizuje się kilka i później po podsumowaniu wyników wybiera się już miejsca na podium i dalsze miejsca.
2: A w takich regatach biorą udział drużyny z Podkarpacia czy z całej Polski?
4: Zasadniczo mogą brać i z całej Polski, natomiast przyjeżdżają do nas lokalne kluby i też jeśli mają czas, bo jeśli wyjeżdżają na inne regaty, często te terminy się nakładają w lecie, to jesteśmy w mniejszym gronie. Jak mają jak do nas przyjechać, to przyjeżdża i Przemyśl, i Mielec, i Tarnobrzeg tutaj do nas przyjeżdżał, także z tych okolicznych klubów oczywiście mamy osoby, natomiast z Polańczyka też, z Nadsoliny, my też do nich jeździmy jak mamy czas, bo to też właśnie nie zawsze się uda tak, żeby, bo każdy chciałby mieć swoje regaty, no ale te regaty też odbywają się w Polsce, natomiast duże kluby w Polsce mają swój kalendarz regatowy, no i oni nawet jeśli by chcieli, to tutaj u nas się nie pojawią, także duże regaty odbywają się no, najczęściej na północy i jest ich też bardzo dużo, także ci żeglarze są mocno obłożeni.
2: U was regaty niżańskie odbywają się pod koniec czerwca, a jak generalnie to jest z tym sezonem żeglarskim? Czy on jest w jakichś konkretnych miesiącach, czy to jest tak, że sezon na żeglarstwo jest przez cały rok?
4: To znaczy, no, u nas sezon na żeglarstwo jest wtedy, jak jest już na tyle ciepło, żeby można było te zawody rozgrywać, ale już od kwietnia można swobodnie żeglować i powiedzmy do tego października, listopada można pływać. No jeśli na przykład akweny nie są zamarznięte, to czasami odbywały się w grudniu regaty. No ale oczywiście ten sezon jest tak bardziej od kwietnia. My to zaczynamy już żeglowanie w marcu, ale tak od kwietnia myślę można liczyć do października.
2: A co później?
4: No później z dużych klubów młodzież trenuje na południu, czyli gdzieś tam Europa na południu, czy to Turcja, czy Włochy, i tam szlifują dalej swoje umiejętności i jakby cały czas nad tą formą pracują. Natomiast no, w takich mniejszych klubach my tutaj mamy takie 2 miesiące odpoczynku troszeczkę, ale nie do końca, bo też młodzież zabieramy na takie zajęcia, no można powiedzieć sportowe, kondycyjne, o, to by była lepsza nazwa. My na przykład tutaj od kilku lat już wyjeżdżamy na narty biegowe do Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo fajnie, pozdrawiamy tam całą ekipę narciarzy biegowych, bo bardzo jesteśmy tam mile przyjmowani na Mosirze w Tomaszowie Lubelskim. Są tam bardzo dobre warunki, można pobiegać na nartach biegowych, można pójść na basen, można zjeść na miejscu, także jak nie ma śniegu, to są nartorolki, bardzo fajny obiekt i też jakby my też spędzamy czas. Wyjeżdżamy też na ścianki wspinaczkowe do Rzeszowa, wyjeżdżamy no, do Tarnobrzega, no, w różne takie miejsca, gdzie no, też planowałem wyjazd w Góry Świętokrzyskie pochodzić, a w Bieszczady też można, także mamy dużo takich możliwości w ten okres zimowy też, żeby kondycję podtrzymać.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
5: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
5: Sport w naszym mieście.
1: Za nami sezon górskich samochodowych Mistrzostw Polski, a Krzysztof Faraś zakończył go z tytułem wicemistrza Polski w swojej kategorii. Jak wyglądała droga do tego sukcesu, które wyścigi zapamięta najbardziej i jakie ma plany na kolejny sezon? O tym z kierowcą ze Stalowej Woli rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
6: Sezon górskich samochodowych Mistrzostw Polski już za nami, a dla mojego dzisiejszego gościa zakończył się naprawdę dobrym wynikiem. Krzysztof Faraś został wicemistrzem Polski w swojej kategorii. Krzysztofie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: No to zaczniemy od tego najważniejszego. Kończysz sezon jako wicemistrz Polski. Jak smakuje taki sukces?
7: O, smakuje jak mało co. Tak naprawdę to jest mój największy sukces do tej pory, jaki mnie spotkał. Tym bardziej, że klasa, jaką miałem, to nie była taka prosta klasa i była, znaczy w sumie zawsze sobie wybieram takie klasy, żeby były dobrze obsadzone, szybkie, żeby kierowcy byli dobrzy, no i żeby te samochody jakby były szybkie.
6: Ale cofnijmy się do początku roku. Z jakimi założeniami wchodziłeś w ten sezon 2026?
7: Założenia są zawsze takie same. Zdobyć jak najwięcej punktów i zostać mistrzem Polski, ale no, taki byłem nastawiony tak naprawdę, bo ogólnie samochód mam bardzo dobry. Wszystko działa w nim dobrze. Ja trasy znam, także wydawało mi się, że jestem w stanie walczyć o najwyższe lokaty. Klasa, którą sobie wybrałem, znaczy grupa tak naprawdę, to jest grupa piąta. Kiedyś to była klasa 5A i 5B, teraz to się jakby połączyło w grupę piątą, więc jest liczniejsza, no ale i samochodnicy, którzy byli w klasie 5A, weszli do grupy piątej, więc weszli z tymi mocniejszymi samochodami. Ja do tej pory startowałem w klasie 5B, więc miałem słabszy samochód, dużo mniej jakby zaawansowany, no ale go tam troszkę doinwestowałem, jest szybszy i...
6: Czyli można powiedzieć, że sobie poradziłeś. Jakbyśmy teraz przeszli przez cały twój sezon i troszkę sobie o nim opowiedzieli. Gdzie w tym roku startowałeś i pokrótce opowiedzieć, jak w każdym starcie ci szło, co się wydarzyło, tak pokrótce.
7: Ten sezon składał się z 7 eliminacji, czyli z 14 rund, czyli z 7 weekendów wyścigowych. Zaczął się wyścigiem w Kielcach. Bardzo fajny wyścig jak na rozpoczęcie sezonu, bo jest taki kompaktowy, jest dobry na rozjeżdżenie, bezpieczny, nie tak szybki jak następne, które są w sezonie, więc bardzo dobrze mi się na nim jeździło.
6: Tym bardziej, że pogoda dopisywała.
7: Tym bardziej właśnie, że pogoda dopisała, było super, no później było troszkę gorzej już tą pogodą i jakby to też wpływało trochę gorzej na moją jazdę, jednak lubię po suchym jeździć, jak szybko jest i sucho, to no to jest fajnie, bezprzyczepnie i no i wtedy ten uśmiech na twarzy jest taki, jak trzeba.
6: To mamy Kielce.
7: Kielce, tak. W Kielcach zająłem 4. miejsce. Po Kielcach była Korczyna. No, Korczynę przejechałem tylko jeden dzień, ponieważ tam ze względu na sprawy rodzinne musiałem zrezygnować z jednego dnia. W Korczynie chyba padało i też byłem czwarty, z tego co kojarzę. Po Korczynie była Magura. W Magurze też było deszczowo, ale dwa dni udało mi się zakończyć na drugim miejscu w klasie, więc bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony z tego wyścigu, bo ja go bardzo lubię. Bardzo fajnie i szybko mi się tam jeździ. To jest taki wyścig, w którym no, trzeba trochę odwagi. Są takie szybkie miejsca, w których hamuje się z bardzo dużej prędkości, ale mnie się to fajnie zawsze udaje tam, dlatego dwa razy drugie miejsce to jest super dla mnie wynik. Po Magurze była Limanowa. I to największa jakby porażka mojego sezonu, dlatego że w Limanowej nie udało mi się przejechać ani jednego wyścigowego podjazdu. Dwa podjazdy treningowe zakończyłem chyba tam na trzecim miejscu, czy nawet na drugim. No ale jak wystartowałem do pierwszego podjazdu wyścigowego pierwszego dnia, no to niestety skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa i tak naprawdę do tego stopnia się rozpadła, że nie było co zbierać. Zaskoczyło mnie bardzo, dlatego że przed sezonem była w rewizji ta skrzynia biegów i jakby no nie miała prawa w takim stopniu ulec samozniszczeniu. No ale to jest motorsport, tam coś się nie zagrało, no z tego co człowiek robiąc skrzyń biegów dla mnie powiedział, to że jakby jeden bieg się nie wypiął, drugi się wpiął i wszystko się jakby zazębiło w kupę i się skrzynia rozpadła.
6: I potem pewnie miałeś taką presję, żeby ten samochód jak najszybciej naprawić.
7: Nie było spania, nie było jedzenia, było tylko powrót do domu i dlatego, że ten wyścigowy sezon 2026 był bardzo skumulowany, co dwa tygodnie tak naprawdę mieliśmy jakieś wyścigi i między właśnie Limanową a Banowcami, czyli wyścigiem na Słowacji, było tylko dwa tygodnie, a ktoś, kto wie, jak składa się skrzynię biegów w taką kłową wyścigową, no to wie, że to nie są jakby, że te części nie leżą na półce, trzeba je dorobić, trzeba je ulepszyć, cieplnie obszlifować i ten człowiek, który mi składał tą skrzynię biegów, to naprawdę wielki szacunek dla niego, dlatego, że sam zaoferował się, że no, że dam radę, że po prostu jak mu dostarczę, to była niedziela, jak mu dostarczę do wtorku skrzynię biegów, to on mi ją jakby odtworzy, bo tak naprawdę nic tam dobrego nie zostało, nawet obudowy, wszystko się rozpadło, wszystko trzeba było wymienić, więc no, kosztowało to trochę, ale dwa tygodnie udało się to złożyć.
6: I pojechałeś na Słowację.
7: Na Słowację, tak. Na Słowacji.
6: A jak było na Słowacji, jak wyglądał twój start, które miejsce, jak się jechało?
7: Na Słowacji byłem, pierwszy dzień byłem czwarty, chociaż przegrałem ze Słowakiem, z takim bardzo fajnym gościem, też jadącym Honda Civic EP3. Niewiele, ale jechał bardzo, naprawdę bardzo szybko. Drugi dzień go mogłem pokonać, ale popełniłem błąd. W każdym razie straciłem tak niewiele, ale to wystarczyło, żebym przegrał. Nie wiem, który to dzień było. W każdym razie w jeden dzień byłem czwarty, w jeden dzień byłem trzeci. Także że on zgłosił się do Mistrzostw Polski, to był klasyfikowany tak jak zawodnik polski, bo można coś takiego zrobić, więc odebrał mi punkty i odebrał mi miejsce. Ale zrobił to uczciwie w walce wyścigowej, więc szacunek dla niego, było super.
6: I to mamy przedostatni, dobrze liczę?
7: Nie. Później
6: jeszcze
7: był
6: dwa.
7: Sopot. Mhm. Tak. W Sopocie byłem dwa razy trzeci byłem. No, Sopot mi się spodobał. Po 6 lat nie byłem w Sopocie i tak naprawdę ja go bardzo się obawiałem, bo to jest wyścig taki, który jest bardzo fajny, ale bardzo szybki i niebezpieczny. I pierwszy dzień tak strasznie, tak bardzo mnie straszył, że ale to naprawdę samochód się nie trzymał, coś było z nim nie tak. Nie czułem się komfortowo jadąc pierwszy dzień, ale niedziela była tak fajna, że pomimo tego, że też byłem trzeci, to jestem dużo bardziej zadowolony z niedzieli niż z soboty, dlatego że dużo szybciej jeździłem, dużo więcej mi się udało jakby
6: swoich wewnętrznych lepiej się
7: tak, wewnętrznych słabości pokonać, więc jestem zadowolony z niedzieli bardziej, tak.
6: I teraz ostatni.
7: Wyścig górski Szczawne Kulaszne. Mhm. Tak. No to było to, co jakby postawiło. Znaczy postawiłem wszystko na jedną kartę, bo było tak, że przez to, że w niedzielę w Korczynie przejechałem tylko jeden dzień, dlatego że, znaczy w sobotę przejechałem tylko sobotę, a niedzielnie jechałem.
6: Musiałeś no jeżeli, zrobić punkty.
7: Tak, jeżeli Limanowa mi w ogóle nie poszła, no to straciłem tyle, że byłem na czwartym miejscu. Jakby start w Szczawnym dawał mi pozycję drugiego wicemistrza Polski tylko w momencie, gdy dwa razy będę przed jednym zawodnikiem z Gdańska. ale nawet nie myślałem o tym, że lidera, czyli wicelidera tabeli uda mi się przeskoczyć, dlatego że miał dużo więcej punktów niż my. Ja po tym jakbym był dwa razy przed tym zawodnikiem z Gdańska, równałem się z nim punktami, natomiast zostawałem drugim wicemistrzem Polski, dlatego że miałem więcej miejsc na podium. Więc no, na to liczyłem i o to walczyłem. No ale jakby los chciał tak, że w sobotę. No nic, ja jestem taki, że jakby nie odpuszczam nigdy i nie chciałem się po prostu przewieźć do mety, tylko jechałem wszystko, ile się tam dało. No i okazało się, że całą sobotę wszystkie podjazdy treningowe i pierwszy wyścigowy wygrywałem z Piotrkiem Kuriatą, to jest właśnie ten, który był drugi do niedawna. No ale Piotrek nie utrzymał jakby nerwów na wodzy i przy hamowaniu z takiej dużej prędkości no, wyleciał z trasy i rozbił samochód dosyć mocno. I soboty nie ukończył. Tak, soboty nie ukończył. Ja za to ukończyłem ją na drugim miejscu, zaraz za Adrianem Bemnem. No za tym liderem, czyli mistrzem Polski teraz. No i drugi dzień to znowu walka z Piotrkiem Kuriatą, dlatego że przez całą noc jego mechanicy naprawili ten samochód. Tak. No pierwsze podjazdy treningowe wygrywałem z nim, ale pierwszy podjazd wyścigowy wygrał ze mną o 0,2 sekundy. To jest bardzo malutko naprawdę, jeśli chodzi o tą trasę. No i przed drugim, ale widział, że jedziemy szybko, że nie odpuszczam ani ja, a on musiał wszystko postawić na jedną kartę, dlatego że mógł przegrać wszystko albo wszystko wygrać. Więc,
6: czyli ten wyścig to taka chyba największa presja, bo nie dość, że ostatni walka już o konkretne miejsca, bo wiedziałeś, że możesz sobie to wywalczyć tak naprawdę, więc tutaj presja, a można
7: szczerze uznać. Powiem ci, że nie liczyłem, w ogóle nie liczyłem punktów i nie wiedziałem, bo tam są takie niuanse, które jakby są dodatkowe punkty za przejechanie wszystkich eliminacji tego i są zawodnicy, którzy...
6: A
7: jakby...
6: czyli można powiedzieć, że byłeś w szoku jak...
7: Dokładnie, więc ja
6: to samego... piękne zaskoczenie.
7: Ogromne, naprawdę, no, świeczki w oczach, naprawdę, ja się tak ucieszyłem z tego, że no coś niesamowitego, ja w życiu nie pomyślałem, że ja wyjadę ze Szczawnego jako wicemistrz Polski, dlatego że no, ta różnica punktowa była naprawdę duża między mną a Piotrkiem, a no naprawdę, ja myślałem, że co najwyżej mogę zdobyć tego drugiego wicemistrza, ale jak widać grać trzeba do końca.
6: Jak to mówią, sport bywa przewrotny.
7: Tym bardziej motorsport. Naprawdę, tak. To można dostać takiego strzała w twarz, a można dostać takie laury, że aż się chce z powrotem jeździć.
6: A który start uważasz za swój najlepszy? Pewnie byś powiedział, że ostatni, ale nie licząc tego, jaki był wynik, tylko tam, gdzie jeździło ci się najlepiej, tam, gdzie czułeś się dobrze.
7: Bardzo dobrze czułem się w Sopocie. Naprawdę, Sopot jakby odczarowałem. No przez jakby...
6: Przez to, że 6 lat tam nie byłeś.
7: Tak, ale ja zawsze Sopotu się bardzo bałem. Szczerze powiem, przez to, że kiedyś jeździłem jeszcze oglądać wyścigi jako młody chłopak i nie startowałem, to no, był tam kiedyś taki wypadek, który tak mnie przeraził, że tak naprawdę sezon w sezon jakby unikałem tego wyścigu. I powiem szczerze, że trochę żałuję. No, w tym roku też były dosyć mocne tam wypadki.
6: A taka jest trudna trasa?
7: Tak, przede wszystkim jest bardzo słabo zabezpieczona. I w tym roku zresztą kończy się homologacja tej trasy, no bo każda taka trasa ma homologację na kilka lat, taki tor jest odbierany i jest jakby kawałek drogi homologowany jako tor wyścigowy, ale w tym roku, jeżeli w tym roku kończy się ta homologacja i jeżeli organizator nie zrobi kawałka asfaltów, na którym bardzo podbija samochody i nie dołoży band takich, przez które zawodnicy tam bardzo często się wypada, a tam jest las, więc jest bardzo niebezpiecznie, no to tej homologacji po prostu nie przedłużą i będą musieli zrobić tego. To jest bardzo fajny wyścig, ogromna ilość kibiców, bo to jest środek sezonu wakacyjnego, jest bardzo dużo ludzi, jest wspaniale, naprawdę, tym bardziej, że można ten wyścig połączyć z jakimś tam kawałkiem z wypoczynku i pojechać troszkę wcześniej, parę dni odpocząć i jeszcze się pościgać, także naprawdę jest fajnie, z tym, że bardzo jest niebezpiecznie.
6: A teraz z drugiej strony, który start był najtrudniejszy, jakbyś powiedział? Aby ten, gdzie samochód skrzynia biegów tutaj zawiodła?
7: To z tym najtrudniej mi się było pogodzić, naprawdę, bo myślałem, że może, nie wiem, kapcia mogę złapać, ale w życiu nie pomyślałem, że skrzynia biegów do tego stopnia mi się rozpadnie. No są awarie, znaczy to są takie skrzynie biegów, które jak ulegają awarii, no to ulegają takiej grubej awarii, no to nie ma co się już oszukiwać, bo tam są obroty i to wszystko się mieli, ale
6: a najtrudniejsze pod względem trasy?
7: Nie mogłem się jakoś w tym roku odnaleźć Korczynie w tą sobotę. No i sobota w Sopocie. To też taki nie do końca zrozumiały dla mnie jakby kawałek historii wyścigowej, bo bardzo źle mi się jechało w sobotę, natomiast w niedzielę mi się jechało fenomenalnie, naprawdę fajnie.
6: A Korczyna, dlaczego?
7: No tam tak samo, jakoś nie czułem że tam mogę jechać szybko. Ale ogólnie, w ogóle cały sezon mi się bardzo podobał. On był bardzo skompresowany, bardzo ciężko było pogodzić to wszystko, tym bardziej, że jak doszły te awarie i te niespodziewane takie wyjazdy, wydatki, bo to oprócz tego, że wydatek, no to trzeba jeździć, jakby logistycznie to wszystko połączyć, żeby komuś coś podać. Ktoś poda mnie, bo to jakieś obudowy skrzyni biegów trzeba załatwić. Tutaj komuś podać skrzynię, to nawet nie starczyłoby czasu, żeby to powiedzieć. W każdym razie to jest to, co najbardziej.
6: A jakbyś miał wybrać swoją taką ulubioną trasę, na którą chętnie wracasz?
7: Banowce na Słowacji.
6: A dlaczego?
7: Pierwsza sprawa, że klimat tam jest świetny, tam jest wspaniale. Pogoda też była super. No i trasa jest taka, że tam jest za 30 zakrętów, chyba tam się jedzie, cały czas coś się dzieje. I to wszystko jest w dużej prędkości, naprawdę fajne. I no jedyny minus to, że tam są krawężniki. No. Nie można sobie pozwolić na błąd i właśnie ten błąd zrobiłem i przez to przegrałem jeden dzień. Ale
6: jest ciekawa trasa.
7: Bardzo fajna, naprawdę polecam. Jeżeli ktokolwiek ma chęć pojechać, zobaczyć wyścig poza granicami Polski, to Banowce są naprawdę super.
6: A jakbyś miał wspomnieć tutaj naszym słuchaczom, co najbardziej zapamiętasz z tego sezonu?
7: No to najbardziej na pewno ten moment, kiedy dowiedziałem się, że zostałem wicemistrzem, to właśnie tam na Szczawnym, ale też fajnym momentem jest, jakby słuchacze chcieli wejść do mnie na profil Krzysztofa Racing Team, tam jest taki moment, kiedy ta skrzynia biegów właśnie mi się rozpada. Ze środka jest onboard i jak wysiadam i wychodzę i ludzie zaczynają bić brawo. To jest po prostu taki, jakby artysta wychodzi na scenę. Tak można to porównać, to jest super, super uczucie i no i to jest to, co zapamiętam do końca życia.
6: Powiedz mi, jak oceniasz swoich tegorocznych rywali, bo twoje starty to wiadomo, też twoje umiejętności, twój samochód, ale nie można powiedzieć, no tutaj rywale też mają duże znaczenie.
7: No tak, no pierwszy, czyli mistrz Polski Adrian Bęben, no to cóż dużo mówić, to jest bardzo dobry kierowca z Wodzisława Jeżdżańskiego, reprezentant Autowy Klubu Kieleckiego. On wychowany jest na torze w Kielcach, ma bardzo dobrze przygotowany samochód i on sam jest bardzo dobrym kierowcą, nie można mu ująć niczego, dlatego, że rzemiosło posiadł bardzo dobre i jakby analiza każdego wyścigu, każdego onboarda, który jest po wyścigu, no to jest aż zdumiewające. On naprawdę, naprawdę bardzo dużo poświęca temu, żeby to wszystko wyglądało i działało tak, jak trzeba. No samo to, że wygrał, oprócz tego, że startował w klasie piątej, to nie jest najszybsza klasa, jeśli chodzi o samochody przednionapędowe, wygrał całą klasyfikację ośki, czyli samochodów napędzanych na przednią oś, więc a w tej klasie są też TCR-y, czyli samochody przygotowane fabrycznie. Naprawdę dużo fajnych, szybkich aut było i on ich wszystkich po prostu objechał. Więc z takim kimś przegrać, to jak wygrać. Więc ja się bardzo cieszę, że z nim mogę wyrywalizować, chociaż on jakby jechał całkiem w innej lidze. I tutaj trzeba to powiedzieć, że jego samochód był dużo, dużo szybszy i on sam też.
6: A masz takie osoby, które, znaczy jak to wygląda, które znasz od lat, bo już długo jeździsz, czy może było sporo nowych osób w tej klasie? Jak to wygląda?
7: W mojej klasie było chyba teraz 7 czy 8 zawodników. To się zmienia, dlatego że na przykład Leszek Orzuchowski, który znaczy w tamtym roku też jechał w piątej klasie, zmieniają sobie klasy ludzie. Leszek postanowił startować w tym roku też w piątej grupie.
6: Wszystkich ze swojej klasy znałeś w tym sezonie?
7: No nawet jak nie znałem, to za chwilę znam ich. No.
6: Chodzi mi pod względem tego, że zawsze sobie możesz ocenić, że okej, ten jedzie bardzo szybko, z tym muszę jakoś tam zawalczyć o te sekundy. Tego nie powiedziałam, ale tak, czy pod tym kątem mi chodzi?
7: To znaczy jak zaczynał się sezon, no nigdy nie wiesz, kto zgłosi się w twojej klasie. Zawsze to jest jedna niewiadoma. Natomiast no to jest bez sensu moim zdaniem też, jeśli chodzi o organizatorów, bo i to też bym zmienił, dlatego że na przykład startując na Słowacji, zgłaszając się od razu za 2 godziny jest się na liście jawnej, każdy widzi, kto w klasie jest, kto się zgłosił, więc ta lista cały czas rośnie dosłownie z godziny na godzinę. A u nas do końca drugiego terminu zgłoszeń tak naprawdę nie wiadomo nic. Więc do Kielc przyjechałem, nie wiedząc, kto będzie, znaczy nie, przepraszam, jak przyjechałem, to już wiedziałem, ale to jest dosłownie parę dni przed tym. No i dopiero wtedy się okazuje, kto z kim jedzie w klasie. No... Zawodnicy są bardzo dobrzy. Każdy, zresztą nie ma słabych zawodników w górach i no to są mistrzostwa Polski, więc ktoś jak się tak. na to rzuca, to już liczy się z tym, że trzeba jechać szybko. No moja klasa też była, tak jak mówię, bardzo, bardzo liczna i bardzo, bardzo mocna, więc bardzo jestem zadowolony z tego. Wynik jest po prostu mega.
6: Pewnie, jeszcze raz gratuluję. To podsumowaliśmy sobie tak sezon, no i teraz twój samochód trafia do garażu i co dalej? Jak wygląda jesień i zima takiego kierowcy wyścigowego?
7: Tak szczerze daję sobie zawsze tam tydzień, dwa na to, żeby poukładać sobie, no bo to niestety te wszystkie sprawy rodzinne, to wszystko muszę z powrotem wrzucić na te tory życia codziennego. No i jakie są wyścigi, no to wszystko jakby troszkę słabiej się tego. No, też się, jak wraca już wszystko do normy, to te dwa tygodnie sobie daję na poukładanie wszystkiego i idę załatwiać wszystko z powrotem. Tak naprawdę teraz jestem na etapie takim, że myślę, co w następnym sezonie będę robił. Nie wiem, czy będę jeździł Hondą, czy będę jeździł Hondą z tym silnikiem, bo jest też pomysł na zbudowanie dużo mocniejszego silnika do tego. Tak, tak, tak. Albo modyfikacja, albo w całkiem inny samochód pójdę. Zobaczymy jeszcze.
6: Czyli w każdym razie tutaj będzie garaż, ty, samochód i myślenie, co dalej. A jak to wygląda pod względem twojego trenowania?
7: No trenowania na razie nie ma. Znaczy ogólnie ja bardziej skupiam się na fizycznym trenowaniu niż no jest, mam oczywiście w domu jakieś tam symulatory, jeździmy troszkę z moim synem, ale tak naprawdę to bardziej ćwiczę, no i przygotowuję samochód, no i trzecia sprawa, trzeba tych wszystkich moich partnerów z tego roku przekonać, że w następnym też będę wart, żeby we mnie zainwestować. W tym momencie właśnie bardzo chciałbym podziękować SC, bo gdyby nie wy, to też nie byłoby takiego zainteresowania moich partnerów, dlatego fajnie, że jesteście.
6: I jeszcze tak na sam koniec, po wicemistrzostwie, naturalnym pytaniem jest chyba, czy w przyszłym roku jedziemy po Mistrzostwo Polski?
7: Jak już powiedziałem, zawsze jedziemy po Mistrzostwo Polski. Tak bym chciał, tak bym sobie życzył. Mam jakby oczy szeroko otwarte i wiem jakie mam szanse. No kurczę, no muszę skombinować jakiś fajny wóz, żeby ładnie wyglądał i szybko jeździł i tego. I jak nigdy dotąd bardzo mi się chce jeździć. Naprawdę, ja nie mogę się doczekać. Bardzo żałuję, że spotkała mnie ta awaria skrzyni biegów, dlatego że te pieniądze, które miałem, no musiałem się troszkę tam jakby podeprzeć innymi pieniędzmi i niestety nie miałem już tej kubki, żeby pojechać teraz na ostatni wyścig. Znaczy był fajny wyścig na koniec sezonu w Chorwacji, bo teraz na tym weekendzie się skończył. No i niestety musiałem go odpuścić, dlatego że ta kubka zniknęła. I musiałem tego. Bardzo bym chciał pojechać w następnym roku na jakiś fajny zagraniczny wyścig.
6: Dlatego życzymy i też trzymamy kciuki oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
7: Dzięki.
5: Sport w naszym mieście.
1: PKS San Stalowa Wola to klub z wyjątkową historią, którego współczesna forma narodziła się w 2010 roku dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Dziś łączy tradycje z nowoczesnym podejściem do szkolenia, od najmłodszej grupy bambini po drużynę seniorską, stawiając przede wszystkim na rozwój, radość z gry i rodzinną atmosferę. O tym, jak wygląda codzienna praca trenerów, na czym polega wychowanie młodych zawodników oraz budowanie piłkarskiej społeczności, dowiecie się już teraz od przedstawicieli PKS-u San Stalowa Wola.
8: Agnieszka Żuchowska, prezes zarządu.
9: Paweł Kosior, trener drużyny seniorskiej oraz grupy Bambini.
8: No to może na początek cofnijmy się do takich korzeni klubu. Jak zaczęła się właśnie historia PKS-u San Stalowa Wola?
10: Parafialny klub sportowy San zaczerpnął troszeczkę na historii Sokoła. Kiedyś tutaj w Rozwadowie, czyli jeszcze zanim powstała Stalowa Wola, było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i na ich podwolinach dzięki tutaj rozwadowskim mieszkańcom, w ogóle pracownikom kolei również, powstał właśnie klub sportowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. I w 2010 roku nastąpiła reaktywacja tego klubu i powstał parafialny klub sportowy przy klasztorze.
9: Z dużym uczynkiem braci kapucynów powstał reaktywowany PKS już wtedy. Bardzo dużą rolę wtedy też odegrał trener Piotr Jarski i to była wspólna idea braci i pana Piotra. Początkowo te rozgrywki, drużyna zgłosiła się do rozgrywek Ligi Amatorskiej, bodajże futsalu. Mogę dobrze nie pamiętać, bo niestety w tym nie uczestniczyłem. Następnie zgłosili się do rozgrywek klasy B grupy Stalowo-Wolskiej już tutaj na tym boisku na stadionie Kusocińskiego, które wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz mamy bardzo ładny obiekt, zadbany, regularnie strzyżony, odmalowane ławki, budynek klubowy. W momencie, kiedy ja tutaj dołączyłem, można powiedzieć, że dookoła były pola i las. Oczywiście prześmiewczo, bo były to krzaki do pasa, o które często bracia dbali sami. Tutaj też ukłon w stronę braci, bo pamiętam tą grupę ludzi, która tutaj przychodziła po swoich zajęciach klasztornych i po prostu strzygła ten stadion, kosiła i tak dalej, i tak dalej. Tak się reaktywowaliśmy. Historia pisze się dalej, jak widać.
8: Czyli tak, reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Co w takim razie wydarzyło się przez te ostatnich 15 lat z VAT-em w takim razie?
10: No ja tutaj jestem nie aż tak długo jak trener Paweł Kosior, ale tutaj z tych moich analiz, zapisków i tego wszystkiego, no klub rozpoczął bardzo szeroką gamę ćwiczeń, ponieważ były tutaj organizowane nie tylko zajęcia z piłki nożnej, był aerobik, nordic walking, siatkówka, jakieś zajęcia tutaj z jogi dla pań, więc oferta była bardzo bogata, jak na takie osiedle Stalowej Woli Rozwadowskie. My od roku 2021 nawiązaliśmy taką współpracę stricte na piłkę nożną, ponieważ w tych pominionych latach nie było szkolenia w Rozwadowie dzieci i młodzieży. To była głównie, tak jak tutaj trener Paweł wspomniał, piłka nożna dla osób dorosłych, seniorska piłka nożna. Od 2022 roku szkolimy tutaj dzieciaki. Obecnie tych dzieciaków mamy już, można powiedzieć, 200 osób.
8: To jakie w takim razie grupy wiekowe obecnie trenują w klubie PKS San Stalowa Wola?
10: W chwili obecnej w

0: Ta. Mimo dużego nasycenia piłką nożną w Stalowej Woli, bo tych szkółek jest dość sporo, widzimy, że to zainteresowanie jest cały czas. Wiadomo, że w tych młodszych rocznikach, no to głównie rodzice wypychają dzieci na zajęcia dodatkowe, żeby dzieci się wyszalały, wybiegały. Zainteresowanie w każdym roczniku jest spore, ponieważ nasze grupy są dość liczne. Ten najmłodszy rocznik to są grupy takie bardziej kameralne, no do 20 uczestników powiedzmy, ale wszystkie roczniki starsze przez Skrzata, Młodzika, Trampkarza to są grupy powyżej 20 uczestników.
1: Tak się zastanawiam, czy jako, że znajdujemy się na terenie Rozwadowa, to czy tutaj właśnie trenują dzieciaki raczej właśnie mieszkające w tej części Stalowej Woli, czy jak to się rozkłada, bo jest też stadion na Hutniczej.
2: Akademii w mieście czy klubów sportowych jest kilka, więc tutaj też nie walczymy, nie zabieramy sobie jakoś tych dzieciaków, ale to już jest tak naprawdę dobór, czy to rodzica w tym najmłodszym wieku, czy decyzja świadoma starszego chłopaka. Dojeżdżają do nas zawodnicy choćby z Lipy, Pysznicy, Zdziechowic czy innych tutaj pobliskich, no już takich niepobliskich miejscowości, ale tak, większość, trzon tak naprawdę klubu stanowią chłopaki ze Stalowej Woli, również z Rozwadowa. Wychowankowie klubu, którzy tutaj się wychowywali lata temu, też dołączyli do drużyny seniorskiej po jakiejś tam przerwie. Są to chłopaki też rdzenni rozwadowiacy, więc serduszko tutaj kierowało raczej wyborem kontynuacji przygody z piłką nożną. Ale tak jak powiedziałem, też są osoby przyjezdne i nie zamykamy się tylko na obszar Stalowej Woli.
1: Jak wygląda ścieżka właśnie rozwoju takiego zawodnika od tych właśnie najmłodszych grup aż do tej drużyny seniorskiej?
2: Jak wygląda ścieżka? No, zależy kiedy ta osoba dołączy, kiedy spróbuje tej swojej przygody z piłką nożną, ale to jest etap długofalowy tak naprawdę. W tych najmłodszych latach to jest zabawa, to ma przynosić przede wszystkim radość i staramy się, żeby to dziecko przychodziło do nas uśmiechnięte, wychodziło z treningu bardzo zadowolone i wracało z chęcią i z tym samym uśmiechem na buzi, jakim opuszcza nasz klub, nasze to boisko. W kolejnych rocznikach skupiamy się już na rzeczach bardziej indywidualnych, a dopiero na etapie seniora tak naprawdę już liczy się dla nas wynik, chociaż nie on sam jest najważniejszy, bo nawet tutaj śmiejemy się często wewnątrz, że dla nas rozwój ponad standard, więc ci chłopcy, którzy występują w drużynie seniorskiej, są tak naprawdę w wieku juniora, oni mają po 15, 16, 17, niektórzy 18 lat. Cały czas jest to wszystko robione po to, żeby się rozwijali.
1: A jak wyglądają treningi dla poszczególnych właśnie grup wiekowych? Na czym właśnie się skupiacie? Tutaj pan przed rozmową wspominał, że trenuje pan zarówno te najmłodsze dzieciaki, jak i seniorów. Seniorów oczywiście, w cudzysłowie.
2: W najmłodszych grupach, tak naprawdę do wieku juniora, trampkarza trenujemy 2 razy w tygodniu. Są to wyszczególnione na stałe dni tygodniowe, tak też, żeby było łatwiej dograć czy to zawodnikom, czy rodzicom te godziny. Wiadomo, dzieciaki nie żyją samą piłką, mają też szkołę, naukę, korepetycje, inne rzeczy, dlatego te dni są dla nas stałe i dla rodzica tak samo. Nie chcemy tego zmieniać ze względu na regularność. Od wieku juniora, czyli te 15-16 lat, w niektórych przypadkach są też młodsi zawodnicy w tych grupach, trenujemy 3 razy w tygodniu i do tego dochodzą jednostki meczowe, czyli w weekendy najczęściej odbywają się mecze. Junior występuje w lidze wojewódzkiej, seniorzy aktualnie są jeszcze w B-klasie, a w młodszych rocznikach dodatkowo dochodzą czy to turnieje dla dzieciaków, sparingi, z których często i chętnie korzystamy.
1: To jak w takim razie wyglądają treningi dla poszczególnych grup wiekowych?
2: W najmłodszych grupach wiekowych, czyli w roczniku naborowym, w grupie Bambini, odbywają się 2 jednostki tygodniowo w ściśle wydzielonych przez nas dniach tygodnia. Też pilnujemy tych dni, żeby one były też atrakcyjne dla rodzica czy dla samych dzieci, bo dzieciaki nie żyją tylko piłką, mają swoje zajęcia w szkole, przedszkolu, dodatkowe rzeczy, więc staramy się, żeby to były stałe dni tygodnia. Od kategorii skrzat natomiast trenujemy 2 razy w tygodniu, typowo piłkarsko, a trzecim dniem, który wprowadziliśmy na stałe, jest trening motoryczny, który jest bardzo ważny.
1: A na czym polega?
2: Są to najczęściej zajęcia bez piłki, ogólnorozwojowe, ruchowe, które mają znaczny wpływ na rozwój młodych zawodników. Mówi się nawet, że w tych czasach najważniejszy. Są to zajęcia wprowadzone w naszym klubie już na stałe. Są to dni poniedziałkowe zazwyczaj, czyli jest to pierwszy dzień każdego mikrocyklu. W starszych kategoriach, mówię tutaj o kategorii senior i junior, trenujemy 3

0: 3 razy w tygodniu piłkarsko, w tych zajęciach mamy wplecioną już motorykę oraz wszystkie weekendy są dla nas dniami meczowymi, turniejowymi. Najmłodsze kategorie grają w turnieje, grają sparingi. Wychodzimy też poza województwo z tymi turniejami. Byliśmy na turnieju w Łodzi, na 3-dniowym turnieju w Biłgoraju, więc dla każdego jest coś. Staramy się ten czas tym dzieciakom zajmować mocno, jak tylko się da. Dodatkowo do tych zajęć dochodzą też zajęcia z dietetykiem, zajęcia z psychologiem. Stawiamy na taki pełny, mocny rozwój tych młodych organizmów.
1: A jak w takim razie Państwo oceniają wyniki swoich zawodników na tych właśnie turniejach i meczach wyjazdowych?
2: Ja mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutaj w klubie od niedawna, to 3 moich synów trenuję w klubie w różnych kategoriach wiekowych. I oceniać występ zawsze. Rodzic, który jest na linii bocznej, rodzic jest zawsze dumny. Rodzic, który patrzy na to, jak to dziecko strzela, jak to dziecko się stara. Kiedy usłyszy tego typu komunikat, tak, że super, że brawo, że dałeś radę, wszyscy wychodzimy jako zwycięzcy. Trenerzy u nas w klubie, tak jak mówił wcześniej trener, nie są nastawieni na wynik. Tutaj najważniejsza jest dobra zabawa, dobre samopoczucie tych chłopaków, bo jeżeli oni będą wzrastać w poczuciu takiej sprawczości i tego, że oni dadzą radę i będą słyszeć to z boku, czy od rodziców, czy od trenera, to oni naprawdę będą się piąć do góry. W momencie, w którym wchodzi presja, nieważne z czyjej strony, te dzieci niezależnie od wieku, im też zależy na wygranej, więc oni nie wchodzą tutaj na luzie, tylko im też zależy na wygranej, nie zawsze się udaje, ale te porażki też uczą, więc wszystkim nam zależy, oceniać możemy tylko pozytywnie, bo już samo to, że oni stają, że wychodzą poza swoją strefę komfortu, że walczą, czasem z trudniejszym przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
1: A jeśli te dzieciaki właśnie tak przeżywają mocno te wyjazdy i takie porażki, to co właśnie robicie jako trenerzy, jako klub dla nich?
2: Zauważyłam, że jeśli chodzi o najmłodszą grupę, trenerzy są tak ciepli, tak opiekuńczy, potrafią tak tymi chłopakami się zająć, że tam nie ma płaczu, tam nie ma jakichś rozterek. Wiadomo, że czasem jest zdenerwowanie, bo wszyscy chcą wygrać, tak? Ale zawsze na koniec jest postawa fair play, jest przybijanie piątek, jest wspólny okrzyk i jest omawianie każdego meczu, czy to w najmłodszej grupie, czy w najstarszej grupie. Ciężko powiedzieć chłopakom, którzy są w wieku 15 lat, przegrywają z jakimś silniejszym rywalem, chłopaki, nic się nie stało. No coś się jednak stało, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie obarczać nikogo winą, tylko wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, tak? Pokonać, dążyć do celu, a każdy z nich ma swój cel.
0: Podsumowując wypowiedź koleżanki, no to trener też musi być tą najbardziej empatyczną, kochającą mamą, surowym tatą, a zarazem starszym bratem. I my to musimy w odpowiedni sposób rozgraniczać. Stąd, może powiem to troszkę z doświadczenia, no bo już kilka tych roczników miałem, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tak zwany ochrzan, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tego przytulasa i chwilę otuchy i wiemy też, kiedy jest właściwy moment na rozmowę i właśnie na te wyciąganie wniosków. Zresztą sam po sobie wiem, że po każdej przegranej staram się z chłopakami usiąść i mówić o tym, co jest źle, bo nie możemy też się jakby tylko bawić tymi malutkimi sukcesami. My musimy cały czas iść do przodu, a jeśli nie jesteś świadomy, dlaczego przegrywasz, to nigdy nie będziesz w dobry sposób wygrywał.
1: Teraz chciałabym przejść do nie mniej ważnego tematu, czyli do rekrutacji. A z tego, co słyszałam, to ta rekrutacja nie trwa tutaj przez jakiś określony czas, tylko ten nabór jest jakby prowadzony przez dłuższy okres czasu. Jak właśnie taki rodzic, którego dziecko interesuje się sportem, może właśnie go zapisać tutaj do Was?
2: Najlepiej, najłatwiej jest przyjść na Kusocińskiego 11, bo tutaj codziennie któraś grupa ma treningi. Niezależnie na kogo trafi, na pewno będzie pokierowany w odpowiedni sposób. Rekrutacja jako rekrutacja najczęściej jest w kwietniu. Ruszamy wtedy tak głośno z rekrutacją, wtedy jest o nas najwięcej słychać. Zarówno na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich tutaj mediach społecznościowych działamy. Są plakaty na mieście. Zapraszamy dzieciaki w każdym wieku i rekrutacja dlatego jest ta, ponieważ nie chcemy się zamykać na młodzież. To, że ktoś nie zdążył się zapisać w kwietniu, nie powinno go skreślać przez cały rok, żeby nie mógł do nas dołączyć w czerwcu czy we wrześniu, prawda? Więc jesteśmy na to bardzo otwarci. Zapraszamy na dwa otwarte, zupełnie darmowe treningi. Rodzic przychodzi z dzieckiem, dziecko sobie próbuje, czy mu pasuje, czy to jest ten rodzaj aktywności, ten sposób, w jaki ono chce to popołudnie spędzać. Ja jestem przekonana, że ktoś, kto do nas przyjdzie, to raczej już nie wyjdzie, tylko chętnie zostanie na kolejne treningi i dzieciaki chętnie w ręce trenerów są przez rodziców przekazywane, ponieważ tak jak tutaj trener Paweł mówił, to oni mają rolę wszelaką. Są dla dzieci tak empatyczni, tak oddani, że dzieciaki kochają trenerów.
1: Zastanawiam się, na ile to zapisywanie właśnie dzieciaków tutaj do klubu piłkarskiego to jest jakby zainteresowanie samych dzieci, a nie na przykład ambicje rodziców.
2: Na pewno w tym trochę tak jest, że rodzic, niektórzy szczególnie, tatusiowie, bo pewnie bardziej niż mamy, spełniają jakieś swoje tutaj marzenia z młodości, a w naszym klubie, gdzie jest naprawdę rodzinna atmosfera, łatwo jest mi się tutaj włączyć, ponieważ rodzice ze sobą też się integrują. Z tego, co tutaj mam informacje od trenerów, oprócz tego, że dzieci zawożą na trening rodzice, to rodzice też często się włączają w treningi. Są jakieś mecze, sparingi dzieci na rodziców.
1: Czyli nie tylko obserwują z trybun.
2: No niektórym rodzicom jest bardzo ciężko obserwować tylko z trybun. Czasem się lubią wtrącić trenerowi. Jednakowoż nasi trenerzy pilnują rozdziału tych ról, to znaczy rodzic ma być rodzicem i wspierać dziecko po meczu, po treningu, a nie wtrącać się w trakcie. No nie jesteśmy w stanie tego rodzicom, że tak powiem, zabronić bycia tak na treningu, ale fajne jest to, że ci rodzice angażują się i włączają się między sobą i też w jakiś sposób tą aktywność fizyczną w nich tutaj wpajamy. Bo nie jeden tato mógłby zostać w domu przed telewizorem, a tutaj dziecko go ciągnie na trening, no to jak już wyszedłem z domu, to też coś pokopię. I w ten sposób angażuję nie tylko dzieci, ale też tych rodziców.
1: To tak podsumowując, jak właśnie powinna wyglądać taka zdrowa relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem zawodnika?
2: Rodzic musi ufać trenerowi i musi ufać dziecku. Dziecko musi ufać trenerowi, musi ufać rodzicowi. I trener też musi ufać tym dwóm osobom i kiedy oni wspólnie będą mieć to zaufanie wobec siebie i ten wspólny cel, to ta współpraca będzie, myślę, że przebiegać bezproblemowo. To jest takie moje zdanie, nie wiem co. Trener.
0: Jeśli chodzi o relacje trener-zawodnik, wielokrotnie w szatni powtarzam, że drużyna jest jak rodzina. Każdy z chłopaków może do mnie przyjść z najmniejszym problemem. Jeśli potrzebuje wsparcia, zawsze je ode mnie dostanie. Jeśli potrzebuje pomocy również. Jeśli ma jakieś pytania, nie tylko odnośnie piłki nożnej, też dostaje na nie odpowiedź, jeśli znam tą odpowiedź na te pytania. I myślę, że do tej pory wychodzi nam to dobrze, bo wiem, że mogę ufać tym chłopakom, zresztą mówię im to, oni zaufali mi. I tak, staramy się funkcjonować jak jedna rodzina. I były takie sytuacje, że dostawałem pytania zupełnie pozasportowe i oczekiwali ode mnie wsparcia, które oczywiście dostali. I myślę, że to jest też fajne, że samo to, że chłopak przychodzi do ciebie z czymś spoza klubu, daje ci tą świadomość, że zaufał ci.
1: Że robisz to dobrze.
0: Nigdy nie powiem, że robię coś dobrze. Niestety taki mam charakter i zawsze wymagam od siebie więcej. Ale mam świadomość tego, że ci chłopcy jednak szanują tą naszą pracę. Jeśli otwierają się przede mną na pozapiłkarskie tematy, to wiem, że oczekują tego wsparcia i ufają, bo wiedzą, że też tego nie wyciągnę poza klub, poza drużynę, jeśli o to proszą i jeśli mogę, to zawsze wesprę.
1: A jak w takim razie powinna wyglądać taka modelowa współpraca trenera i rodzica takiego zawodnika?
0: Moim zdaniem rodzic przede wszystkim powinien być wsparciem dla tego chłopaka. Powiem może na swoim przykładzie, jak to było ze mną, jak jeszcze grałem w piłkę, kopałem. Grali chłopaki w innych ligach wyższych, ale pamiętam swoją przygodę za młodego chłopaka w Turbi, gdzie już wchodziłem do piłki seniorskiej. Mój tato przychodził na te mecze, ale nigdy nie dostałem słowa krytyki w domu. Natomiast też nie dostawałem pochwał. I w momencie, kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepszy na świecie i lepszy od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie dziecka w tych działaniach i dawanie mu na tyle wolnej ręki i pozwalanie mu na radość z tego, co robi, jest najważniejsze, bo jeśli dzieciak w domu słyszy tylko krytykę lub niezadowolenie rodzica za swoje ruchy, czy to boiskowe, czy meczowe typowo, czy treningowe, to nie będzie zadowolony i to będzie tylko odpychało to dziecko od piłki. Myślę, że ja te dzieciaki mam na treningu przez 1,5-2 godziny dziennie. Rodzic jest z nimi w domu cały czas i to tak naprawdę rodzic ma kluczowy wpływ na rozwój taki mentalny tego chłopaka. Oczywiście my też, bo nie możemy powiedzieć, że nie, te dzieciaki jednak nam ufają i słuchają tego, co mówimy, ale samo słowo wsparcie rodzica jest moim zdaniem najważniejsze tutaj.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie są takie najbliższe marzenia klubu? No, najbliższe miesiące czy lata? Macie takie marzenia?
2: Marzenia? Nie myślałam o tym w ten sposób. Trenerze, jaki trener ma cel?
0: Nie mamy celu, mamy drogę. I często o tym rozmawiamy, bo nieraz ktoś pytał, czy już A-klasa w piłce seniorskiej, że junior może wyżej, czy że któryś z dzieciaków stąd wyjdzie. Oczywiście to są wszystko bardzo fajne rzeczy. Dla nas, jako dla takiego małego klubu, no świetne, no bo każdy sukces będzie cieszył, ale śmialiśmy się tutaj kiedyś z innymi trenerami i z Agnieszką, że nie mamy celu, mamy drogę i ta droga to jest ciągły rozwój i jakby szerzenie tej radości z piłki, to jest chyba najważniejsze, bo tak naprawdę wszyscy mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia tych dzieciaków, tego klubu. Jeszcze jak przychodzisz, patrzysz na te uśmiechnięte buzie, a w niektóre dni jest tutaj około 80 dzieci w przekroju na treningu, bo trenują różne grupy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok.
2: Każdy z nas, który tutaj działa, no działa poza swoją pracą zawodową, tak? Każdy z nas zajmuje się czymś innym w godzinach 7-15 i po południu spędzamy tutaj z tymi dzieciakami, więc tak jak Paweł powiedział, droga, którą mamy wytyczoną, tak? Oni mają cały czas pracować, rozwijać się i przy okazji te sukcesy one same przychodzą, więc nie możemy stawiać, że naszym celem jest, nie wiem, bycie, a może jest, w pierwszej lidze. Nie, to nie są. To są rzeczy, które to są wypadkowe. To są rzeczy, które przychodzą w międzyczasie i jeżeli nie będziemy myśleć tylko o celu, a zapomniemy o tym właśnie, o tej drodze, która jest jakże ważna, gdzie czasem będą potknięcia, czasem będą sukcesy, ale idąc sobie tą drogą i realizując nasze takie bieżące rzeczy, tak, regularność w treningach, aktywność, sparingi i to wszystko, to nas będzie prowadziło do celu. A jaki cel, to się okaże. Zobaczymy, co nam życie przyniesie.
3: Od miłości do jednego konia zaczęła się historia, z której zrodziła się Fundacja Gawruszówka. Jej biuro mieści się w Stalowej Woli, a podopiecznych można odwiedzić w pobliskich Jastkowicach. Dzisiaj to miejsce daje schronienie kilkudziesięciu zwierzętom, chorym, starszym i tym niechcianym. O początkach Fundacji Gawruszówka, codziennej pracy oraz planach na przyszłość rozmawiam z jej założycielką, panią Agnieszką Wilusz-Małyszą.
4: To może na początek naszej rozmowy o Fundacji Gawruszówka takie pytanie o nazwę. Skąd właśnie taka nazwa Gawruszówka i co ona dla pani oznacza? Albo co generalnie oznacza to słowo?
5: Nazwa Gawruszówka pochodzi po prostu od imienia konia, który był taką pierwszą końską miłością w moim życiu. Od gawrosza.
4: Czy to słowo jakby coś też oznacza? Czy to po prostu taki pomysł pani miała i to jest takie słowo stworzone przez panią imię?
5: Nie. Po prostu koń urodził się, dostał imię u swojego hodowcy, Gawrosz, i taki trafił do mnie już po prostu nazwany Gawroszem. No z racji tego, że bardzo go pokochałam i długie lata był ze mną. Fundacja jest w zasadzie założona od niedawna.
4: To kiedy jakby w zasadzie powstała Fundacja Gawroszówka i z kim ją pani prowadzi?
5: Fundacja powstała w połowie kwietnia 2023 roku. Założyliśmy ją razem z mężem i prowadzimy ją razem.
4: Ktoś wam w tym pomaga, jakby w prowadzeniu tej działalności? Czy w Fundacji Gawroszówka macie jakichś wolontariuszy?
5: Pomagają nam przyjaciele, znajomi i jest też część ludzi, których nigdy na oczy nie widzieliśmy, ale pomagają, tak, przysyłają nam karmę. Często wystawiamy też prośbę o zbiórkę na konkretny cel, czy na sterylizację. Zbieraliśmy na kojec dla psa i są osoby, które nam pomagają, są też wolontariusze, na których możemy liczyć.
4: Co było takim impulsem dla pani do założenia Fundacji Gawroszówka?
5: No właśnie od dziecka w sumie i ja, i mąż jakoś tak znosiliśmy takie zwierzaki, które potrzebowały pomocy. Mąż często ptaki, różne gatunki ptaków, ja psy, koty. Później na swojej drodze życia jakoś tak trafiłam na konie i no co, no uderzyło mnie w życiu taki brak poszanowania właśnie dla zwierząt gospodarskich, dla koni, dla kóz, które często żyją krócej, bo człowiek tak chce, a są to zwierzęta takie jak kot czy pies i mogą być kawał czasu z nami po prostu.
4: Mogą też być naszymi takimi członkami rodziny, nie?
5: Są bardzo mądre, przywiązują się i no, są wspaniałe, trzeba dać im często drugą szansę.
4: Jakie właśnie zwierzęta obejmujecie swoją opieką w fundacji?
5: Pomagamy głównie zwierzętom gospodarskim i taki był zamysł założenia fundacji. Konie, kozy, owce, czasem trafiają do nas skóry, które na przykład były wykorzystywane no, do znoszenia jajek i właściciel nie chciał, żeby trafiły na rosół i one u nas sobie dożywają swojego sędziwego czasu. W sumie różne gatunki zwierząt, również psy, trafiamy na koty, ale mówię głównie, są to konie, alpaki u nas mieszkają, jest krówka, która trzeba było ją wykarmić po prostu na smoczku, to samo dotyczy kóz, owiec.
4: To taka mała krówka?
5: No to jest akurat taka krówka zmiksowana, nie jest dużą krówką.
4: Czy właśnie zwierzaki, które są pod waszą opieką, mają swoje imiona?
5: Każdy jeden. Są też króliki, są świnki morskie i każde ze zwierząt, które u nas mieszka, ma swoje imię i no naprawdę uwierzcie, że reagują na te imiona.
4: A kto w takim razie zajmuje się jakby nadawaniem im tych imion? Skąd w ogóle bierzecie pomysły na imiona?
5: Zdarza się tak, że po prostu jakieś imię od razu pasuje do zwierzaka. A często wystawiamy post na Facebooku z prośbą po prostu o pomysły na imiona i robimy po prostu losowanie i autentycznie wylosowujemy imię dla danego zwierzaka.
4: Takie, jakie miało być.
5: Dokładnie tak.
4: A ile generalnie teraz zwierząt obecnie jakby macie pod swoją opieką?
5: Myślę, że około 50 zwierząt będziemy mieć pod swoją opieką. W tym są też ptaki, gołębie gdzieś tam znalezione, uszkodzone i tak dalej, które już no, będą z nami do końca swoich dni.
4: Tak, rozmawiamy sobie o zwierzętach i no, całkiem pokaźnej ich liczbie, a nie zapytałam o siedzibę fundacji. Gdzie w zasadzie można was znaleźć?
5: Siedziba fundacji mieści się w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszki 1, no ale tam właśnie znajduje się taka strefa komputerowo-papierowa fundacji. Natomiast zwierzaki na ten moment mieszkają w Jastkowicach i przeprowadzamy się do gminy Jarocin, do Majdanu Golczańskiego.
4: Czyli też zmiana powiatu.
5: Będzie zmiana powiatu i będzie zmiana miejsca. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki i prawdopodobnie siedziba również się zmieni.
4: To kiedy w takim razie planujecie właśnie tę przeprowadzkę? Jeszcze w tym roku?
5: Tak, mam nadzieję, że przeprowadzić nam się uda w tym roku. Jesteśmy na etapie stawiania ogrodzeń, które, no ten etap został po prostu przerwany na czas zimowy, czas mrozów. Jest to kwestia po prostu wygrodzenia wybiegów dla zwierząt i przeniesienia po prostu budynków dla zwierząt, które są drewniane.
4: A co w takim razie będzie się znajdowało w przyszłej, nowej siedzibie Fundacji Gawroszówka?
1: Gawruszówka?
5: No, marzy nam się stworzenie trochę takiej planety zwierząt, żeby to był po prostu taki dom zwierząt, ale również chcemy prowadzić zajęcia animaloterapii. Obecnie też dojeżdżamy często dzieci i młodzieży.
1: Do szkół?
5: Do żłobków, przedszkoli i szkół. Chcielibyśmy gdzieś tam w sferze marzeń stworzyć taki ośrodek animaloterapii. Chcielibyśmy móc dać dom, taki tymczasowy, dobry dom dla psów, kotów, królików, świnek morskich, starszych bądź schorowanych koni i innych zwierząt gospodarskich. No, takie jest nasze marzenie i taki jest plan na przyszłość.
1: A jak w ogóle planujecie jakby rozwiązać kwestię tej nowej siedziby, tej nowej przestrzeni dla zwierząt, patrząc na to, jak one są jakby no, różnych rozmiarów, o różnych potrzebach?
5: No tak, to jest bardzo ważne, żeby każde zwierzę, każdy gatunek miał przestrzeń dla siebie, taką bezpieczną, no, czyli to jest związane z wolierami, z budową wolier, z zagrodami, z wybiegami, no, z wiatami dla tych koni, dla krówek, dla kóz. No, każdy musi mieć po prostu swój kawałek podłogi.
1: Wspominała Pani też przed chwilą, że prowadzicie takie zajęcia z animaloterapii, jeśli dobrze zapamiętałam. Na czym polegają takie zajęcia?
5: Na przykład zajęcia hipoterapii, czyli zajęcia na końskim grzbiecie, ale nie tylko, bo hipoterapią jest też spotkanie z koniem, nakarmienie go, wyczyszczenie go, obserwacja również tego zwierzęcia. No i dotyczy to każdego gatunku zwierząt, z tym, że no nie na każde zwierzę możemy wsiadać. Nie każde zwierzę będzie dla nas materacem, tak jak może być koń.
1: Co jakby daje udział w takich zajęciach?
5: Udział w takich zajęciach daje po prostu radość, wyrzut endorfin, poczucie szczęścia. Zwierzęta nas nie oceniają, nie krytykują. Bardzo często dzieci, młodzież otwierają się i po prostu mają większą chęć do życia.
1: Teraz chciałabym przejść do tematu adopcji i przyjmowania zwierząt pod opiekę. Czy możliwa jest u Was właśnie adopcja właśnie zwierząt, które do Was trafiają?
5: Tak, oczywiście. Szukamy domów adopcyjnych. Zwierzęta, które były naszymi podopiecznymi, na przykład konie, kozy. Jest kilka takich zwierzaków, które znalazły cudowne domy i cały czas na bieżąco takich domów szukamy. Do adopcji na ten moment są konie, są kozy, króliki, świnki morskie, pieski, wspaniałe, cudowne pieski. No... Jest zapotrzebowanie na domy adopcyjne, na domy tymczasowe i żeby ktoś nas po prostu wspomógł również, cały czas jest zapotrzebowanie.
1: A jakie właśnie warunki trzeba spełnić, żeby móc jakby adoptować czy stworzyć taki dom tymczasowy takim zwierzakom?
5: No to zależy od gatunku zwierzęcia. Jeżeli ktoś chciałby adoptować konia, no to musi mieć przynajmniej dwa konie u siebie, żeby ten trzeci koń stworzył z nimi taką grupę społeczną. Musi być wybieg bezpieczny dla koni. No i wiadomo, trzeba się tym koniem opiekować, karmić go głównie sianem, więc musimy mieć też jakieś pomieszczenie do przechowywania siana. W przypadku mniejszych zwierząt, no też to każdy z gatunków ma jakby swoją instrukcję obsługi. Trzeba się z tym zapoznać i oczywiście pomagamy, informujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć do siebie królika czy świnkę morską. Jeżeli chodzi o psy, jeżeli są to pieski młode, na ten moment mamy na przykład szczeniaczka z lasu, który szuka domu i w umowie adopcyjnej będzie zaznaczone, że w odpowiednim wieku należy go po prostu wykastrować. Nie chcemy rozmnażać zwierząt. Trzeba zadbać o szczepienia ochronne. No, po prostu trzeba o to zwierzę dbać.
1: A czy są u Was właśnie takie zwierzęta, które jakby nie są może, nie są może materiałem właśnie na takie zwierzę adopcyjne, może tak?
5: Jest na przykład alpaka, która trafiła do nas od hodowcy. Jest to alpaka, która naszym zdaniem do adopcji się nie nadaje, ponieważ porusza się na trzech nogach. trafiła do nas, znalazła sobie jakby towarzyszy u nas i nawet dla psychiki takiego zwierzęcia nie wyobrażam sobie, żeby miał on zmieniać dom. Na pewno będą jeszcze zwierzęta, które z wielu powodów psychicznych czy fizycznych nie będą mogły szukać domów adopcyjnych.
4: Czy pod waszymi skrzydłami, jeśli to tak mogę ująć, znajdują się zwierzęta chore, czy również takie zdrowe?
5: Większość zwierzaków, które u nas mieszka, są to zwierzęta jakieś właśnie z niedomogami, albo fizyczne,
4: o przejściach,
5: albo kaleki, albo zwierzęta wiekowe już, niedowidzące, niesłyszące, jak pan lama. Mieszka u nas kózka balbinka, która urodziła się zupełnie niechodząca, po prostu właściciel oddał nam tą kozę, bo nie miał czasu się nią zajmować. Karmiliśmy ją ręcznie, bo chcieliśmy po prostu dać jej szansę na życie. I to wszystko działo się rok temu. Na dzisiaj balbinka nie jest zwykłą kozą. Nie dowidzi na jedno oczko. Ma jednego roga. Mówimy, że jest to taki nasz jednorożec. I również nie jest zwierzakiem adopcyjnym. Jest bardzo psychicznie z nami związana, ufa nam. Ale żyje sobie, nie cierpi, jest szczęśliwa. No i jest to też dla nas taka radość, że udało się jej pomóc i że może sobie ta balbinka po prostu żyć.
4: Często jest tak, że właśnie ludzie przynoszą właśnie, czy przyprowadzają właśnie do was zwierzęta, którymi nie mogą już się opiekować albo nie chcą?
5: Tak, był taki w sumie 3 lata temu boom na króliki u nas. W zasadzie co chwilę ktoś dzwonił albo nawet przyjeżdżał właśnie z królikami, bo dziecko ma alergię, bo dziecko wyjechało na studia. I faktycznie był taki moment, że na przykład mieliśmy bardzo dużo królików pod swoją opieką, ale dzięki współpracy z Kicadełkiem w Rzeszowie udało się po prostu tym królikom znaleźć cudowne domy adopcyjne.
4: A czy to jest tak, że do was zwierzęta trafiają głównie właśnie od takich już byłych właścicieli, czy nieraz znajdujecie te zwierzęta po prostu?
5: I tak, i tak. Bywa, że właśnie właściciel się z jakiegoś powodu, może nie powiem pozbyć chce, ale właściciel potrzebuje, żeby tym jego zwierzęciem się zaopiekować, tak to nazwijmy. Ale zdarza się też, mamy oczy otwarte i my, i nasze dzieci. I widzimy, że jest potrzeba, żeby, nie wiem, czy tego gołębia podnieść i spróbować poskładać mu skrzydło, czy nie wiem, tak jak ostatnio właśnie szczeniak jakimś cudem trafił na nas w lesie, w polach. Czy psy w kartonach, jakoś to tak samo do nas, że tak powiem, przychodzi.
4: Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
5: Tak, trzeba po prostu widzieć.
4: A kto pomaga wam na co dzień właśnie przy opiece nad tymi zwierzętami?
5: Wolontariusze wspierają nas dosyć mocno, jeśli chodzi o dożywienie zwierząt, o organizację bazarków czy zbiórek. Natomiast tak, jeśli chodzi o codzienność, to w zasadzie jesteśmy sami.
4: Czyli tu chodzi pani o karmienie, czy...
5: Tak, sprzątanie, karmienie zwierząt, spacery z psami. Mamy wolontariusza Marcina, który jak tylko ma czas wolny, to zawsze przyjedzie i wyprowadzi swojego ulubionego dolara na spacer. Ale wiadomo, jest tak, że ludzie nie mają czasu, prawda? Każdy jest zapracowany i każdy ma jakieś swoje sprawy. Jesteśmy zadowoleni bardzo i wdzięczni z każdej pomocy, którą mamy, a tą, którą mamy, uważam, że nie jest to mała pomoc.
4: Ale zakładam, że wciąż brakuje rąk do pracy.
5: Tak, rąk do pracy brakuje i ja serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby przyjemne z pożytecznym połączyć, czyli siłownia, za chwilę pewnie solarium. I u nas będzie posprzątane, a wzmocnią się mięśnie, u Państwa na pewno jakiś napływ endorfin przybędzie.
4: To gdzie można się zapisać do tej siłowni w Fundacji Gawruszówka w takim razie?
5: Zapraszam do kontaktu telefonicznego i możemy się zawsze umówić.
4: Z tego co wiem, to też mają Państwo stronę na Facebooku.
5: Tak, mamy profil na Facebooku Fundacja Gawruszówka. Można napisać przez profil właśnie Gawruszówki. Można przez WhatsAppa. No, serdecznie zapraszam.
4: I już zbliżając się tak do końca naszej rozmowy, chciałabym Panią zapytać o takie plany na przyszłość. Jakie są Wasze marzenia?
5: W przyszłości bardzo byśmy chcieli stworzyć taki dom dla zwierząt potrzebujących, wymagających po prostu pomocy. Takie miejsce bezpieczne dla ludzi również właśnie, nie tylko dla zwierząt, żeby mogły przyjść do nas osoby, które potrzebują tego kontaktu ze zwierzętami. Być może gdzieś tam w sferze marzeń, już chyba wspominałam, jest jakiś taki ośrodek animaloterapii, ponieważ te zwierzęta, które my ratujemy, one mogą też ratować nas.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko. I do usłyszenia.
6: SK2. 100% polskich hitów. SK2. SK2. SK2. Stalowa Wola.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. Ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Ja no wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK2.

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i jej hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to Królowa Łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie

0: w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze co sobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
5: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa. Pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
1: 15 zł.
4: Lepiej.
1: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
4: Z kuponami?
1: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotnie.
8: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Fotografia, muzyka, poezja i trochę artystycznej pracy. Tak zapowiada się poniedziałek w Stanowowolskiej Bibliotece. 5 października o 10 film numer 2 przy Siedlanowskiego. Odbędzie się historia jednej fotografii. Będą wspomnienia przy muzyce i poezji, a także warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają oprawy typu passepartout. Tego samego dnia, ale tym razem film numer 10, odbędzie się spotkanie z cyklu Biblioteka dla seniora. Mówi Tomasz Gotkowski z MBP.
11: Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne, będzie można stworzyć własne herbarium w ramce.
10: Udział jest darmowy.
12: Jest 10. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
13: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
14: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
14: A jaka idealna będzie cena benzyny?
13: No, myślę, że te 5,19.
12: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom. Podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia. Nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej. I o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie będę Julią.
16: Najlepiej.

0: To jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyki, Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu, a jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz.
7: SK.

0: która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nostrze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy. Po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to "W biegu".

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla Was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć jedną i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Pawluch, please World Wars Worldwide.
3: SK2. Autopromocja.
4: Pomidorowa czy żurek?
5: Rosół czy barszcz?
4: Chabowy czy mielony?
5: Pierogi albo bigos?
4: Które danie jest najsmaczniejsze?
6: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
7: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
4: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
8: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację.
3: Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie, Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9:00. Michał Hanczak, trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Amazon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 11. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
16: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
15: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
17: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
15: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Wekić.
18: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
19: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecim na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać Ci swój PIN do karty. Może Ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu Ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z Was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i podnogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można i nie można też ich zostawić, że na przykład nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt

0: Zakupom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienia. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz, wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Emanuela Kwaśniak. Zajrzyjcie za kulisy Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Dziś podczas spaceru z przewodnikiem będzie można wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla publiczności. Będzie można zobaczyć przygotowania do wieczornego spektaklu i poznać historie związane z MDK-iem. Będzie też okazja bez bliska przyjrzeć się sali widowiskowej i jej dekoracjom. Spacer za kulisami historii Niezwykłe Miejsce MDK rozpocznie się o 15:00. Zbiórka w holu.
19: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
20: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
21: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
19: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
22: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
23: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12:00. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie. Natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca. Szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent. Kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać 5 smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku. Dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos. To są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym. I jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, w panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, który można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, Ładocha. No ale to jest taka audycja, Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mi nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być sfotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, no bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ofercie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje, jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
13: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
14: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
12: Na dalszą część soboty? Tak. Odpoczywać w końcu weekend.
14: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna, złota polska jesień.
12: A można się
14: wybrać. No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
12: To się zgadza.
14: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i juchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2

Numer idealny. Pod sobotnie sprzątanie Dede Negra, kawałek podłogi, a za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba. I chłopaki, słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Emanuela Kwaśniak. Coraz bliżej do drugiej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Na uczestników czeka blisko 100 stanowisk, a do tego spotkania z mentorami, eksperymenty, warsztaty, symulatory i naukowe Escape Room, zapowiada Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji.
17: To będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, których będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać swoją firmę czy swoją organizację, instytucję z jak najbardziej interaktywnej strony.
16: Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w Zencom Expo w Jasionce. Uczniowie i studenci ze Stołowej Woli wciąż mogą rejestrować się na wydarzenie.
18: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
19: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
18: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
0: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
20: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
0: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
20: Można zaszaleć, proszę bardzo.
0: Na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina Van Dessel. Dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów.
21: Polskich hitów.
2: SK2.
15: SK2.
10: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk pana Sewicz i pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa i pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem i internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2

0: To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym Messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No, myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
0: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach, Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe, zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina i teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no i zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 340.

0: 46,50 zł. Dokładnie. No i teraz pytanie. Może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Emanuela Kwaśniak. Nauka po godzinach i to w praktycznym wydaniu. Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli zaprasza nam 10. Noc Nauki. Będą eksperymenty, pokazy i wykłady. Będzie można też zajrzeć do laboratoriów oraz zobaczyć kolekcję klasycznych samochodów i motocykli. Noc Nauki odbędzie się 9 października. Start o 17 na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października i jest to pierwsza sobota października, iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina Wandesel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdydurkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie. SK2. A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Eviva l'arte.

0: Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia.
1: SK2.
0: Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: wrażenie. BRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co? SK2.
1: Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kursy.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę Was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne, Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla 2 osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony.
1: SK2.
0: A teraz Mira Fiori od Artura Rojka.
2: Stła

0: Puppy Love, chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar, Luz Polokaj, właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 18 to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.